0: Śniadanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry. Hey, wyszedł Josef.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Gadali, spekulowali i cyk, mamy to. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie planuje zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Podobno w kategorii B i B1 ma zostać zmniejszona liczba pytań teoretycznych oraz zniknąć ma kultowy plac manewrowy. Ale kiernicy już zacierają ręce.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz będzie o świecie, który gna do przodu, proszę państwa. Drony dostarczają jedzenie, robopsy patrolują ulicy, prawda? A tymczasem radna Agnieszka Stolarczyk z radomskiego PSL chciała napisać wiadomość do marszałka Struzika, no ale przez pomyłkę jej treść opublikowała jako status na Facebooku.
2: Ojej.
1: A w tej wiadomości polecała swojego męża, mechanika samochodowego, nie ma w tym nic złego, jako idealnego kandydata do Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego.
2: O,
1: tu już trochę złego widzę. No ale cóż, proszę państwa, ja widzę sporą zmianę, bo za poprzedniej władzy takie informacje wychodziły, jak wyciekały maile, prawda, z czyjej skrzynki.
2: No tak.
1: Afery. A tu wszystko czarno na białym, na fejsie, ładnie, przejrzyście.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wszystko, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie?
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze trzy sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
4: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
5: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
6: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
3: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny, jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowców z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
7: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
8: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
7: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
9: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
7: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
1: Pogoda.
3: 23 stopnie nad morzem i na wschodzie Polski, w centrum i w górach dziś 24, a na zachodzie do 27. Wszędzie sporo słońca, zachmurzenie delikatne i nigdzie nie powinno padać. Za to jutro może już trochę popadać, a w przyszłym tygodniu ochłodzenie.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Trudno jest ciężko żyć, nie, trudno jest lekko żyć, tak?
2: Trudno jest lekko żyć.
1: Tak się mówi. No właśnie, szanowni państwo, w gąszczu tych wszystkich geopolitycznych nawalanek na szczęście można również trafić na informacje z kategorii serce roście. Polskie podobno. Super. Projekt polskich wynalazców znalazł się w czołówce konkursu innowacji i ma zrewolucjonizować światową kolej.
2: O proszę.
1: Wielkie gratulacje. Ale jeżeli chodzi o PKP, to wystarczyłby dobry zegarek.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00 Powstanie Rock Radia. Ja

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, i nie wiem czy wiecie, ale jest w Polsce miejsce, gdzie rozmiar nie ma znaczenia. Pod Żywcem uroczyście otwarto nowiutką ścieżkę rowerową. Były przemówienia, przecinanie wstęgi, przemówienia, no i górale w tradycyjnych strojach. No i nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka ma 500 metrów.
2: O! No to pewnie przecięcie wstęgi było droższe niż sama budowa, nie?
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy.
1: Dobra, nie snuj, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
5: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
4: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
6: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
4: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
7: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
4: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody. Piękna sobota, dziś od 21 stopni. Piękna sobota, dziś 23 stopni na wschodzie i na północy Polski, 24 w centrum, na zachodzie nawet 27. Nigdzie nie powinno padać, mnóstwo słońca. Jutro deszcz możliwy, przelotny. Na południu Polski także burze.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, a u nas co tam, panie, w polityce? Jak się okazuje, po staremu, chciałoby się rzec. Dziś na tapet weźmiemy posłankę Nowej Lewicy, pani Anna Maria Żukowska, proszę Państwa. W roku 2025 pobrała z Sejmu 38 tysięcy złotych kilometrówki, choć mieszka i pracuje w Warszawie i to w stolicy pełni mandat, a mieszka podobno niecałe 2 kilometry od Sejmu. Z deklaracji wynika, że przejechała w ciągu roku ponad 90 kilometrów dziennie po stolicy. Ale czym, wanną?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Pytam złośliwie, bo podobno pani posłanka nie ma nawet prawka.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Ileż to już razy słyszeliśmy słynną frazę, że nigdy nie jest za późno, prawda?
2: No tak.
1: No, ale co zrobić, jak to czysta prawda? Wie o tym również pewien Australijczyk, knife in my pocket, australijski lekarz, proszę państwa, który został ojcem w wieku 91 lat. Jak sam przyznaje, jego marzeniem jest dożyć do wieku 105, żeby zobaczyć, jak jego syn dorasta.
2: Chryste, panie.
1: No co?
2: Nie, no nic. No, muszą cholernie dużo wydawać na pampersy.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapraszam do wspólnej gimnastyki razem z Van Halen, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
3: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
2: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej dwóch 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Barcelona Olympic o 18:00.
0: Pogoda.
2: Ciepło i bardzo słonecznie. Dziś od 23 do 27 stopni, nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. A to wszystko powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, a na południu także burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Genialny singiel z płyty Document, wydany w roku 87. To jest R.E.M. i The One I Love. Jest Rock Radio, no i jest klasyka rocka. No, dzisiaj mamy piękną pogodę, zresztą tak jak i wczoraj. W końcu się to udaje, w końcu maj daje radę. Można sobie gdzieś tam wyjść w teren, no i swobodnie pooddychać, coś ciekawego porobić. Pamiętajcie, że jak będziecie się zapuszczać w różne rejony, to zaopatrzcie się w aplikację Rock Radio na swoich smartfonach, wtedy klasyka rocka zawsze będzie z wami, ale ja też apeluję o to, żebyście wchodzili na Facebooka Rock Radia, no i sprawdzili, jak teraz wygląda głosowanie na klasyczną, nie na klasyczną, co ja mówię, to było wczoraj, na płytę tygodnia, tak jest, tam się toczy to głosowanie jak zwykle, no i tym razem nasze propozycje na ten weekend to Oasis i What's the Story Morning Glory oraz Skunk Anansie i Stooge. Dwa świetne angielskie albumy, no i co na ten moment wskazuje wasze głosowanie? No, na ten moment widzę, że słuchamy jutro po 20 Oasis, ale jeszcze wiele może się zmienić. Pamiętajcie, że to głosowanie kończy się o godzinie 12 w niedzielę. Namówcie innych do wspólnej zabawy, sami też zagłosujcie. Wchodźcie na Facebooka Rock Radia. Do dzieła, a my teraz słuchamy Beatlesów. Come Together.

You to I still haven't found what I'm looking for. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ja mam nadzieję za to, że wy znaleźliście to, czego szukaliście, no bo tutaj mamy dla was mnóstwo świetnej klasyki rocka. Za chwilę posłuchamy sobie Skorpionsów, czy kawałka Roberta Planta, o którym przyznam szczerze, trochę sam zapomniałem, ale jak dobrze będzie go sobie razem z wami przypomnieć, to będzie niezwykła przyjemność. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Robert Plant i Big Lug. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Gdyby ktoś pytał, to tak, śledzę dzisiaj poczynania Łatwoganga, czyli tego znanego streamera, który dokonał rzeczy wręcz niemożliwej. Na swoim kilkudniowym streamie zebrał ostatnio 250 milionów polskich złotych po to, żeby wesprzeć walkę dzieciaków z nowotworami. No i chłop wczoraj wyjechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, również w szczytnym celu. Zbiera 12 milionów dla pewnego Maxia, również ciężko chorego. No i taka jest rzecz, że teraz jest on gdzieś tam na wysokości Radomska. No i ma już uzbieranych 5 milionów, ponad 5 milionów złotych od wczoraj. Także naprawdę wielki szacunek. Jak tam chcecie, to wiadomo, można wesprzeć jakąś złotówką albo czymś więcej. Ja na pewno też to poczynię. Natomiast my teraz w Rock Radio posłuchajmy Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama.

0: Ależ to nadaje niesamowitego tempa. No i jak się jest właśnie na przykład na rowerze, gdzieś tam ktoś postanowi łatwogangowi trochę potowarzyszyć, dla zdrowia oczywiście, no to może sobie zapuścić klasykę rocka na swoim smartfonie za pomocą naszej aplikacji i wtedy można właśnie takie piękne hiciory posłuchać. Saxon Never Surrender w Rock Radio. I za chwilę kolejny świetny kawałek na drogę, na taką drogę z wiatrem we włosach, bym nawet powiedział, albo po prostu na mózgoczaszce. Steppenwolf zagra wam już za chwilę jeden ze swoich największych hiciorów, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Mamy już 11. Rysiek Brzeziński, jestem. Zaraz posłuchamy sobie kawałków Kobranocki, Poison i nie tylko. A teraz newsy.
2: W stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
3: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
2: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
5: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
6: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów. Dobre warunki są w Karkonoszach. W wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
7: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz. Dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć. Mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
2: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1. O 20:00 zmierzą się z Brazylią.

0: Muzyka roka. Pogoda.
1: Już teraz około 20 stopni, a maksymalnie dzisiaj od 23 do 27 nawet. Niebo bardzo słoneczne, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. I warto korzystać z tej pogody, bo jutro możliwe już przelotne opady, a nawet burze.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Poison and Skinny Bob, czyli klasyka rocka, zwanego też glam metalem momentami z początku lat 90. Jest rock radio, jest klasyka rocka właśnie. A wiecie, co wczoraj stało się w Bydgoszczy? No właśnie, wczoraj pierwszy koncert w tym roku zagrał zespół Kult i to z Kazikiem na czele. Było dużo pozytywnych emocji, dużo nawet zaskoczeń wśród niektórych, no bo Kazik postanowił pojawić się na scenie z saksofonem, także wsparł sekcję dętą Kultu. No i koncert odbył się z sukcesem, dotrwał do końca. Publiczność fajnie się bawiła, no i oby to się dalej tam toczyło, bo jeszcze jest trochę tych koncertów w planach na ten rok. Może nie jest tak intensywnie, jak to bywało w latach ubiegłych, ale jednak zdrowie będzie potrzebne, więc go dużo życzymy nie tylko Kazikowi, ale całemu Kultowi. A my teraz w Rock Radio słuchamy Fleetwood Mac, The Chain.

Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Czy trzeba dodawać coś więcej? No chyba tylko to, że w Rock Radio cały czas wam gramy najlepszą klasykę rocka, idealną na sobotnie przedpołudnie jeszcze trwające. Warto to sobie zanotować i warto o tym pamiętać, że jeszcze mamy dużo, dużo czasu na relaks. I za chwilę będziemy się relaksować jeszcze przy kawałkach Manamu, Puddle of Mud i nie tylko. Także bądźcie cały czas z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Puddle of Mud i Blurry, czyli klasyka rocka z początku lat 2000. No nawet niektórzy by powiedzieli, że klasyka nu metalu tak zwanego, no bo Puddle of Mud wpisywał się jakoś w ten trend wówczas panujący na świecie. No w każdym razie my w Rock Radio polecimy za chwilę dalej oczywiście z świetną klasyką rocka. Ja tylko jeszcze przypomnę, że wczoraj mieliśmy 201. notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia, którą miałem dla Was wielką przyjemność zaprezentować. Na pierwszym miejscu wczoraj mieliśmy Deep Purple i Smoke on the Water, więc naprawdę fenomenalny kawałek się trafił na samym szczycie. Zresztą, no w ogóle tam było naprawdę dużo świetnych kawałków. Natomiast jak to się ułoży w tym nadchodzącym tygodniu, jak zwykle jest w Waszych rękach. Już niebawem na stronie rockradio.pl będzie można głosować na kolejnych 50 propozycji, spośród których wybierzemy finałową dziesiątkę, a Wy w międzyczasie jeszcze możecie nam jak zwykle wysyłać propozycje numerów, które chcielibyście usłyszeć właśnie w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl. A my teraz wracamy do klasyki rocka, a właściwie to nawet reggae. Bob Marley i Jamming idealnie pod tę słoneczną i bardzo przyjemną majową pogodę.

Mi wielkiego hitu Bruce'a Springsteena z początku lat 80., właściwie z samego roku 80., także pamiętajcie, by pozostać z nami i mieć cały czas na słuchu aplikację Rock Radia, którą łatwo pobrać można na swoje smartfony.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 12 zapuścimy sobie konkretną petardę od Motley Crue, ale najpierw pora na newsy i pogodę.
2: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
3: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
2: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
4: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
2: Z ligi spadną Brookbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Słuchasz Rock Radia. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

kawałek, w którym wielką robotę robi nie tylko wokal Lenego Krawica, czy też jego gra na gitarze, ale także te dęciaki gdzieś tam w tle. Always on the Run, czyli Leny Krawic właśnie, jest rock radio, jest klasyka rocka, a skoro o instrumentach dętych mowa, no to mam dla was pewną smutną informację. Otóż dotarły do nas wieści, że Dick Parry, wspaniały saksofonista, którego możecie kojarzyć ze współpracy z Pink Floyd, no nie żyje. O tym poinformował David Gilmour i napisał, no, dosyć wzruszającą notkę. Mój drogi przyjaciel Dick Parry zmarł dziś rano. Od kiedy miałem 17 lat, grałem z Dickiem w różnych zespołach, w tym Pink Floyd. Jego wyczucie i ton sprawiały, że jego gra była jedyna w swoim rodzaju. A warto przypomnieć, że Dick Parry dograł swoje partie saksofonowe do takich wielkich hitów jak Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them czy Money. No, także naprawdę będzie bardzo szkoda takiego wielkiego talentu. No, my natomiast musimy iść dalej przed siebie, no i słuchamy dalej klasyki rocka. Meat Loaf, I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That, teraz w Rock Radio.

0: Mam nadzieję, że po tej przejażdżce jesteście zadowoleni, a nie obolali, no i wyszliście w ogóle cało z tego szalonego pociągu. Ozzy Osbourne i Crazy Train, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę usłyszycie kawałki Creedence, Clearwater Revival czy AC/DC, no a za kilka minut będzie pora, jak zwykle o tej porze, na Wiosło i Piec, czyli cykl, w którym śledzimy losy sławnych gitar i ich właścicieli. Bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: AC/DC Thunderstruck. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a teraz pora na kolejną gitarową opowieść.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Dzisiaj na warsztat bierzemy gitarę o bardzo charakterystycznym wyglądzie, której używał facet prawdopodobnie odpowiedzialny za wymyślenie techniki tappingu, a jeśli nawet nie wymyślenie, to przynajmniej o rozpowszechnienie. Kojarzycie ten kawałek? Tak jest. Dziś przypomnimy sobie gitarę Eddiego Van Halena, którą nazwano Frankenstrat. Dla przyjaciół Frankie. Nazwa gitary, jak pewnie sami się domyślacie, wzięła się od potwora doktora Frankensteina. Najpierw skupmy się na wyglądzie. Korpus gitary zdobiły charakterystyczne malunki w stylu Poloka. Najbardziej znany model był czerwony z białymi i czarnymi elementami, ale później przy innych modelach czy kopiach zdarzały się też i inne kolory. A co do brzmienia, Eddiemu chodziło głównie o to, by połączyć w tej gitarze głębię brzmienia klasycznych gitar Gibsona z wygodą grania klasycznego Fendera Stratocastera. A że facet lubił bawić się dźwiękiem, zwłaszcza wprowadzać struny w tak zwane tremolo, gryfy Stratocasterów były do tego idealne. Dlatego też od początku zamiast singlowej przystawki charakterystycznej dla tych modeli znalazł się tam humbucker potrafiący sprostać oczekiwaniom Van Halena. Przez lata pojawiło się wiele kopii tego modelu na rynku, a sam Fender nie ukrywał, że chciał zarobić na popularności Van Halen, sprzedając autorski projekt Eddiego. Ten także stosował inne gitary przypominające Frankenstrata, jak na przykład wiosło Kramera, które można zobaczyć w teledysku do Jump. Oryginalny Frankenstrat obecnie znajduje się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i oglądać go można w ramach wystawy Play It Loud – Instruments of Rock and Roll.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.

Jestem święcie przekonany, że ten kawałek usłyszycie wyłącznie u nas w Rock Radio, gdzie gramy najlepszą klasykę rocka. Bachman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Tak to się właśnie nazywa. Za chwilę posłuchamy sobie jeszcze numerów Van Halen czy Jefferson Airplane, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, Turysiek Brzeziński. Po 13 przypomnimy sobie świetne numery Human, U2 i nie tylko. A teraz pora na newsy.
2: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
3: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza nadaje ci imię Cumulus.
4: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
3: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
4: Cumulus to chmurka, to zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
2: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.

0: pogoda.
1: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, klasyka rocka od YouTube, czyli One. Piękny kawałek, który w ogóle się nie starzeje, a w tym roku ma przecież już 35 lat. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a skoro o sprawach kalendarzowych mowa, no to tak przy okazji chciałbym tylko zwrócić uwagę, że dziś, 23 maja, to jest Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Dzień Teścia, a także, uwaga, Dzień Spedytora i Światowy Dzień Żółwia. Dzień Spedytora i Dzień Żółwia jednocześnie. No kto by to wymyślił? Ja naprawdę nie wiem. W każdym razie wiem, że nie wymyślamy, jeśli chodzi o wybór płyty tygodnia, bo to cały czas trwa na Facebooku Rock Radia. Warto wejść tam, w to miejsce na Facebooku właśnie, zabawić się razem z nami, no i zagłosować po prostu i też namówić innych do wspólnej zabawy. Znajdźcie posty z dwoma okładkami płyt, na których widać What's the Story Morning Glory zespołu Oasis, a także Stóż zespołu Skunk Anansie. To głosowanie trwa do godziny 12 w niedzielę, a po 20 jutro słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które dla Was będę miał wielką przyjemność przygotować. Zatem zapraszam na Fejsa Rock Radia, a my teraz słuchamy The Police. Kawałek o bezsensownym gadaniu właściwie. De do, de da, da, da i tak dalej, i tak dalej.

Garbage i Only Happy When It Rains. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i coraz bliżej też do koncertu tej grupy na letniej scenie Progresji. To już niebawem, jeszcze pod koniec maja. A ja tak sobie patrzę, czy w ogóle dzisiaj pani Shirley Manson będzie jakkolwiek szczęśliwa. No, pogoda ku jej rozpaczy u nas zapowiada się naprawdę nieźle i żadnego deszczu nie przewidujemy. To też dobrze dla Łatwoganga, który śmiga przez Polskę na rowerze i już na swoim streamie, kolejnym streamie charytatywnym, uzbierał ponad 6 milionów złotych. Oby tak dalej. Dobro zawsze wraca, pamiętajmy o tym. Natomiast u nas dobrem jest przede wszystkim klasyka rocka. Za chwilę słuchamy Lombardu czy Iggy'ego Popa. Bądźcie z nami i miejcie na nas w uchu aplikację Rock Radio.

Niby to jest kawałek oparty na tych czterech słynnych akordach, przy których najłatwiej jest stworzyć jakąkolwiek piosenkę, no ale... Ale ten numer jest tak kultowy, że no, można wszystko wybaczyć panu Igiemu Popowi, no i też Davidowi Bowiemu, bo on pomagał pisać ten utwór właśnie legendzie rocka, to znaczy obie legendy współpracowały. Przy tym jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a jeśli o legendach mowa, no to już dziś po godzinie 15 odezwie się do was Kajetan Kajto Ruszczyk, czyli słynny pan od guziczków. To on poprowadzi dla was audycję Rock Radio Poleca na Wynos, no i będzie miał też dla was, jak zwykle, książki do zgarnięcia. Przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl i tradycyjnie Kajto będzie wam zadawał przeróżne pytania, na które trzeba odpowiadać właśnie pod tym adresem. Można później cieszyć się oczywiście lekturami. Ale to po 15. Teraz słuchamy Marillion. No One Can.

0: Myślicie, że kiedy Beethoven pisał dla Elizy i to jeszcze w wieku 18 albo i 19, nie, no 18 to był, no to myślicie, że wtedy już myślał, że to będzie wykorzystane w heavy metalu? No założę się, że takiego scenariusza to jednak nie przewidywał, chociaż był wspaniałym muzycznym geniuszem. A jednak panowie z Accept wykorzystali ten motyw, no i usprawnili swoją metalową maszynę w kawałku Metal Heart. Za chwilę my z kolei posłuchamy sobie Pink Floyd, Midge'a Jura i nie tylko. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Po 14 zapuścimy sobie klasykę rocka od Manamu, Metaliki i nie tylko. A teraz pora na newsy.
2: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
3: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
2: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
5: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
4: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
6: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
4: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
2: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury, deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
0: Rock Radio 103,7 FM.
7: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Legendarny numer Metallica, czyli Nothing Else Matters. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A pomyślcie sobie, jak to brzmiało na stadionie w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. No chyba, że sami tam byliście, no to doskonale wiecie, o czym mówię. A podobno akustyka też pozwoliła docenić każdy dźwięk tego koncertu. No w Rock Radio gramy wam cały czas najlepszą klasykę rocka, a wy, jeśli macie wolną chwilę, to jak zawsze zapraszamy was na stronę rockradio.pl, bo tam możecie poczytać sobie coś ciekawego do popołudniowej kawy albo i herbaty. Na przykład możecie poczytać o 7 monetach na 25-lecie Władcy Pierścieni, a w świetle można podobno zobaczyć tam oko Saurona. Też poczytacie o tym, że miał być film o legendzie lat 80., a jest problem. Mocne słowa tutaj podobno zaważyły. Można też oczywiście nas słuchać na stronie rockradio.pl, zagłosować na klasyczną dziesiątkę, porozwiązywać sobie quizy, albo też posłuchać rozmów z niezłymi gośćmi. To i więcej czeka na was na stronie rockradio.pl, a my słuchamy teraz Iron Maiden, kolejni giganci metalu. Can I play with madness?

Genesis i Land of Confusion. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Phil Collins ma być wprowadzony do hali Rock and Roll Hall of Fame, znaczy no, do tej pamiętnej instytucji. No i jako członek Genesis także ma zostać wprowadzony, no ale odmówił koncertu ze względu na swoje zdrowie. Koncertu oczywiście fetującego całe to wydarzenie. Niemniej jednak w wywiadzie, którego ostatnio udzielił, zdradził, że myśli jednak o jakimś tam powrocie na scenę. Nawet to poważnie rozważa, ale wszystko zależy od zdrowia, a i też powtarza sam sobie, że powinien wrócić do swojego studia w domu. Kto wie, może jeszcze coś nowego od Phila Collinsa nam się szykuje. Ja wiem, że w Rock Radio szykują nam się kawałki Guns N' Roses czy Def Leppard, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Def Leppard, Let's Get Wrecked. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i dobrze wiem, że ten kawałek jest bardzo lubiany przez was, bo często on pojawia się w klasycznych dziesiątkach Rock Radia, no ale co tutaj się dziwić, jest po prostu rewelacyjny. Kto wie, być może będzie można na niego już niebawem głosować w ramach kolejnego notowania 202, bo za nami 201. Na miejscu pierwszym mieliśmy wczoraj zespół Deep Purple i ich klasyk Smoke on the Water, a jak to się ułoży przez następny tydzień, sprawdzimy oczywiście w piątek po godzinie 18. Wy w międzyczasie możecie jeszcze nam proponować swoje pomysły kawałków, artystów, których chcielibyście usłyszeć i najpierw zobaczyć w takim głosowaniu. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z Alanis Morissette. Head over feet teraz w Rock Radio.
1: I had no choice but to hear you stated your case time and again.

Rock Radio The Kings i Lola, i tym kawałkiem się już z wami będę żegnał. Wielkie dzięki za dziś. Słyszymy się ponownie już jutro po godzinie 10, ale nie zostajecie sami, bo już niebawem po 15 odzywa się do was Kajetan Kajtoruszczyk, pan od guziczków. Poprowadzi wam Rock Radio Poleca na wynos. Będzie miał nie tylko klasykę rocka, ale też i ciekawe książki do zgarnięcia. Polecam uwadze. Rysiek Brzeziński na razie trzymaj.

0: Tok Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No to one, two, frusru, zaczynamy. Dzień dobry, cześć i czołem, szanowna załogo. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, kłaniam się w pas. No i oczywiście zapraszam na wspólne sobotnie popołudnie w Rock Radio. Będzie klasyka rocka, wiadomo, tu nie zmienia się nic. Będą nagrody, będą polecenia, jak zawsze zresztą. Ale co, gdzie, jak i o której, oczywiście opowiem wam dosłownie za moment. No bo najpierw czas na najważniejsze newsy o godzinie 15. Zapraszamy, dzień dobry.
2: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
3: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
2: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
4: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. To muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
2: Dwa tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli trzecie miejsce w Premier League.
0: Rock Radio. Rock Radio.
2: Pogoda. Dziś i jutro bardzo ciepło, od 23 do 27 stopni. I o ile sobota bardzo też sucha i słoneczna, to jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, głównie na południu Polski, a także burze. W poniedziałek znowu gorąco i bez opadów.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

Smash Mouth All Star, no numerem kojarzonym z wielkim zielonym jegomościem. Wchodzimy w to nasze sobotnie spotkanie. Kajetan Kajtoruszczyk, raz jeszcze, dzień dobry wszystkim. Witam na pokładzie programu Rock Radio Poleca na Wynos. Miło znowu do was wrócić w weekend o tej porze. No tym bardziej, że w weekendy mogę zabrać ze sobą spory worek z nagrodami, które systematycznie w ciągu tych najbliższych 5 godzin naszego spotkania rozdaję komuś z was. No mam nadzieję, robiąc przy okazji wam po prostu dzień. No ale oczywiście to nie wszystko, co dla was dzisiaj mam, no bo oprócz konkursowego rozdawnictwa, tak to sobie nazwijmy, będę miał kilka fajnych propozycji na spędzenie wolnego czasu, nawet jeszcze w ten weekend. No i przede wszystkim będę dbał o wasze uszy i serca za sprawą oczywiście najlepszej klasyki rocka, którą mamy przyjemność dla was grać w Rock Radio bez żadnego limitu. Dire Straits, Romeo and Juliet, no? Taka oto niespodzianka ode mnie na sam początek. Tu Rock Radio, fajnie, że jesteście z nami. Dzień dobry, zaczynamy.

0: Nieśmiertelni seniorzy z Londynu, Brown Sugar i oczywiście Stonsi w Rock Radio. No tyle lat, a ta melodia wciąż działa, prawda? Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę kolejne na to dowody. Posłuchamy sobie wspólnie m.in. The Police z numerem, który no po słowach refrenu może człowieka cofnąć do czasu pandemii. Tak trochę zagadkowo, wiem, ale zostańcie, posłuchajcie i zrozumiecie, o co mi chodziło. Aha, no i za moment pierwsza szansa na zgarnięcie od Rock Radia nagrody, więc no, tym bardziej zachęcam do pozostania z nami. Tu Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

Lou Reed, Perfect Day. I taki właśnie jest, jak słucha się klasyki rocka w Rock Radiu. Wiem, bo sprawdzałem. Tu Rock Radio, przemierzamy wspólnie, to sobotnie popołudnie, a w grupie przecież zawsze raźniej. No i zgodnie z obietnicą zaczynamy pierwsze rozdawnictwo tego dnia, pierwszy konkurs, w którym, no, nagroda jest niczego sobie, bo jak to u nas bywa w weekend, jest to lektura przez duże L. Tak jest, kochani, no, społeczeństwo sukcesywnie przestaje czytać, więc my staramy się to trochę podreperować. W dłoniach trzymam, naprawdę bez ściemy, bardzo oryginalny thriller kryminalny, który osadzony jest w szeroko rozumianym świecie technologii. No i nie chodzi tutaj o jakieś sci-fi typu Terminator, tylko coś naprawdę totalnie przyziemnego, ponieważ sam autor, W.P. Rdzanek, bo pod takim pseudonimem funkcjonuje, przez lata pracował w międzynarodowym biznesie technologicznym i po prostu zna się chłop na temacie. Mowa o jego debiutanckiej książce Algorytm, która opowiada o genialnym programiście, Karolu Kopelu, który pracując dla amerykańskiego rządu tworzy przełomowy system sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, no mogący namierzyć każdego przestępcę w sieci na każdym skrawku ziemi. Niestety, nasz bohater z niewyjaśnionych przyczyn nagle znika wraz z kodami dostępu do swojego dzieła, a w tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie, słuchajcie, dochodzi do ogromnego wycieku danych. To wszystko powoduje, że nagle naszego bohatera jednocześnie zaczyna szukać wywiad amerykański, północno-koreański oraz polski. Wszyscy oczywiście mają w tym swój interes, niekoniecznie pozytywny. No więc jeśli lubicie taką tematykę, a nie takie klasyczne zabili go i uciekł, to bardzo chętnie wam książkę Algorytm rozdam. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł będzie nosiła trzecia książka autorstwa W.P. Rdzanka, która ukaże się dopiero w czerwcu tego roku. Premiery jeszcze nie było, ale tytuł jest już znany. Odpowiedź oraz, jak zawsze, kreatywne uzasadnienie, dlaczego akurat tobie powinniśmy wysłać książkę Algorytm, wysyłajcie niezmiennie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No dobra, dość przekupstwa, wracamy do klasyki rocka. Nirvana już się rozpędza w Rock Radio.

0: Addicted to Love i Robert Palmer w sobotnie popołudnie w Rock Radio. No, uzależnienia bywają groźne, ale na szczęście nasze uzależnienie przynosi same korzyści. Mówię oczywiście o uzależnieniu od klasyki rocka, żeby nie było. Saxon i Supertramp, tych grup między innymi posłuchamy sobie wspólnie jeszcze przed godziną 16, no więc mam nadzieję, że plan jest prosty. Zostaję z Rock Radiem i robię głośniej. O tak, naprawdę, nie pożałujecie.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos.
1: Na wynos.
2: Tu Rock Radio, dojeżdżamy właśnie wspólnie do godziny 16, no więc czas najwyższy zrobić mały pit stop i posłuchać najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy.
3: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów.
0: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w

0: naszym kraju.
1: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
0: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
2: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
3: It's really cool. We really like this city.
4: No, już się robi się cieplej. Od razu.
5: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
6: No ale to chyba nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
0: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu. Równo dzisiaj słoneczko grzeje w całej Polsce od 23 do 27 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło, ale pojawią się też deszcze, a na południu możliwe nawet burze. W poniedziałek wracamy do bezdeszczowej pogody, ale w ogóle w przyszłym tygodniu będzie lekkie ochłodzenie.
7: Rock Radio 103,7 FM.

Jest Rock Radio, jest też oczywiście polska klasyka rocka, grupa Hej i niezawodna pani Kaśka Nosowska, no której teksty mają u mnie specjalne miejsce. Taką trochę prywatą zajechałem, ale myślę, że spora grupa z was się ze mną zgodzi. Tu Rock Radio, program Rock Radio poleca na wynos, trwa w najlepsze. No i teraz, bez jakichś wcześniejszych zapowiedzi, odpalamy kolejny konkurs tego dnia. Dla tych, co nie lubią niespodzianek, no przepraszam, sam ich nie lubię, ale czasami warto pamiętać o tych, co takie niespodzianki po prostu lubią. No i znowu, słuchajcie, mam dla was kapitalną propozycję, która na bank ubarwi wam wieczory, a mam tutaj na myśli najnowszą książkę cenionego autora Grzegorza Brudnika pod tytułem Alfa. Jest to czwarta opowieść z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale pierwsza z nowej serii, no bo ta książka rozpoczyna nowy cykl zatytułowany Demony Lichego. Kto miał wcześniej styczność z komisarzem Lichym, ten wie, że to nie jest jakiś po prostu byle jaki kryminał. Zima, koniec roku 2023, od wydarzeń z poprzedniego tomu mija dokładnie półtora roku. Nasz bohater zdążył już odejść z policji, sprzedać swoją willę, no i przenieść się ze Śląska na Mazury. No, kto uwielbia Mazury, to tym bardziej doceni tę książkę, wiem co mówię. No i wszystko jest dobrze do momentu, kiedy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. Na jednym z jachtów odnalezione zostaje ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Wygląda to na samobójstwo, ale czujemy pod skórą, że to byłoby po prostu za łatwe. Okazuje się, że trochę przypadkowym świadkiem tego zdarzenia mógł być właśnie nasz bohater, co postanawia wykorzystać badająca sprawę prokurator, no tym bardziej, że tydzień wcześniej w Giżycku również zginął chłopak w podobnych okolicznościach. Ja tę książkę, szczerze mówiąc, traktuję bardzo osobiście, bo Mazury to moje drugie miejsce na świecie i uwierzcie mi, autor Grzegorz Brudnik naprawdę potrafi swoim piórem przenieść czytelnika dokładnie na sam środek zamarzniętego, zimnego, dużego jeziora. No więc kochani, oczywiście mam dla was tę książkę, zaraz ktoś z was będzie mógł ją zgarnąć, ale oczywiście najpierw pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi poprzednia książka Grzegorza Brudnika z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej? Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego akurat ty zasługujesz na zgarnięcie książki Alfa autorstwa wspomnianego Grzegorza Brudnika, wysyłajcie jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No pamiętajcie, kolejność zgłoszeń jest ważna, ale kreatywność w uzasadnieniu dużo ważniejsza. Powodzenia!

Rock Radio Floydzi i kultowe Money, no bo gigantów klasyki rocka ci w Rock Radio dostatek. I bardzo nam z tego powodu dobrze. Mam nadzieję, kochani, że sobota dopisuje. Macie chwilę, żeby nieco odetchnąć, złapać oddech, no i po prostu sobie odsapnąć. Zasłużyliśmy, moi drodzy, nie ma to tamto. No, ale też wiem, że sporo z was w weekend w robocie, więc tym bardziej wysyłamy wam dobrą energię ze sprawą klasyki rocka. Baim i Tom Petty to nasza najbliższa muzyczna przyszłość w Rock Radio. No i co ja tu mogę dużo mówić? Fajnie, że jesteście z nami. Za chwilę gramy dalej.

Warsztaty z latania to jest zawsze słuszna koncepcja. No, tym bardziej w weekend. W sobotę można sobie przecież trochę polatać, prawda? To Tom Petty, oczywiście w Rock Radio. No i kiedy wy słuchaliście klasyki rocka, ja rzuciłem okiem na to, co tam panie w kinie, no bo w programie Rock Radio poleca na wynos, trzymamy rękę na pulsie w wielu dziedzinach kultury. No więc kochani, jeśli szukacie pomysłu na spędzenie na przykład dzisiejszego wieczoru, to oczywiście zachęcamy do zajrzenia na przykład do kin Helios, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Wczoraj głośną i bardzo wyczekiwaną premierę miał film Mandalorian i Grogu, czyli najnowsza produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen. Ja osobiście jestem fanem tej dwójki, więc sam na pewno się wybiorę. Duet znowu będzie musiał pomóc Nowej Republice w zachowaniu porządku i podejmie się ciężkiej, niebezpiecznej misji, walcząc z pozostałościami po mrocznym Imperium Galaktycznym. No i cały czas również możecie się wybrać na najnowszą odsłonę współczesnego Mortal Kombat, który, jak zawsze, dostarczy wyjątkowych wrażeń przy scenach walki wręcz i nie tylko. No ale jeżeli science fiction to nie jest wasza bajka, to oczywiście również w repertuarze znajdziecie głośne Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, którzy wracają po 20 latach od wydarzeń z kultowej pierwszej części, no i podobno znowu dają radę. No ale wiadomo, jak to jest z recenzjami, warto po prostu pójść i sprawdzić to wszystko na własne oczy. Tym bardziej, że u nas w każdy piątek po godzinie 15, tak tylko przypominam, w audycji Pociąg do kina rozdajemy wam darmowe bilety do kina Helios. Więc jeśli macie ochotę na przykład za tydzień w weekend wyskoczyć sobie za darmo, to po prostu słuchajcie Rock Radia przez cały czas. Koniec, kropka. W kinie film, a w radiu muzyka oczywiście. I to jaka? Janis Joplin, Summertime. No, zapowiedź tego, co już za niecały miesiąc. Nareszcie. Tu Rock Radio.

0: RTL 4, super para, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Tu nie zmienia się absolutnie nic, nie zwalniamy tempa, nie opuszczamy was na krok, no bo dbanie o wasz gust muzyczny to jest nasz po prostu obowiązek. Beatlesi i Phil Collins jeszcze przed godziną 17, tylko u nas w Rock Radio. A dlaczego? Bo łączy nas klasyka rocka. I koniec, kropka.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Wszystko się zgadza. Słuchacie Rock Radia w sobotę, tuż przed godziną 17. I bardzo dobrze, to jedyny słuszny wybór na rynku. Kajetan Kajtoruszczyk. Wciąż jestem z wami na posterunku. No i zapraszam teraz na kolejną porcję najważniejszych informacji w Rock Radio. Godzina 17. Startujemy. Zapraszamy.
2: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
3: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
2: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
4: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
2: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100 złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy, powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Pogoda.
2: Przed nami jedna z najcieplejszych nocy w tym roku jak dotąd, nawet 15 stopni, a jutro znowu bardzo ciepły dzień od 23 do 27, sporo słońca, ale także deszczowe chmury na południu, możliwe nawet burze. W poniedziałek znowu ciepło i znowu bez deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Pan Zygmunt i spółka, czyli Tilaf oczywiście na antenie Rock Radia. Nasz piękny kraj w kształcie serca zrodził wielu dobrych artystów, a my w Rock Radiu o nich po prostu nie zapominamy. No właśnie, tak trochę a propos artystów, kapitan a propos wjeżdża cały na biało. W programie Rock Radio poleca na wynos regularnie zapraszamy Was do odwiedzenia w wolnej chwili zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie cyklicznie odbywają się stand-upowe wydarzenia z serii Comedy Lab. No a jeśli lubicie stand-up i doceniacie, jak humor jest czymś więcej niż takie klasyczne przychodzi baba do lekarza, a sam komik nie gryzie się w język, no to tym bardziej, kochani, powinniście rozważyć te propozycje. Najbliższe wydarzenie już jutro o godzinie 18 w formacie open mic, w którym spróbować się może w zasadzie każdy, również wy. Wystarczy, że macie kilka minut materiału komediowego, no i kto wie, może kariera komika jest wam po prostu pisana. Ale na takich open micach pojawiają się nie tylko debiutanci, bo możemy również spotkać znanych komików, którzy no na przykład testują swój nowy materiał przed trasą po całej Polsce. No więc kochani, jeśli jesteście z Krakowa albo macie do dawnej stolicy Polski rzut beretem, to z ręką na sercu zapraszamy. Pub 103,8 FM w Krakowie, Comedy Lab najbliższe już jutro o godzinie 18. A co do następnych wydarzeń i terminów w pubie 103,8 FM, zapraszamy do zajrzenia na naszą stronę rockradio.pl. Tam znajdziecie szczegóły i wszystkie instrukcje. David Bowie, już teraz dla Was. Gramy dalej.

Midnight Oil, Beds Are Burning, klasyka rocka, rodem z Australii w Rock Radio. No, kto nie widział teledysku do tego numeru, to polecam nadrobić, bo wokalista uczy tam wszystkich, jak absolutnie pod żadnym pozorem nie tańczyć na parkiecie. Za chwilę posłuchamy sobie w Rock Radio Dorsów i AC/DC między innymi, no, czyli kolejna wycieczka do Australii. No i co powiecie na kolejną nagrodę? Dokładnie tak, zaraz kolejna szansa na zakończenie soboty z fantami od Rock Radia pod pachą. Także kochani, chwila oddechu i słyszymy się za moment.

AC/DC, Highway to Hell, ale przecież wie to po prostu każdy. No, Robert Janowski dałby nam nawet tylko jedną sekundę w programie Jaka to Melodia i już byśmy wiedzieli, co to za numer, prawda? No oczywiście, że tak. A przy okazji pozdrawiamy pana Roberta. Dobrze, obiecałem przed chwilą, że odpalimy sobie kolejny konkurs, więc nie będę robił z mordy cholewy i słowa dotrzymam. Tym razem stawką jest najnowszy, jubileuszowy tom cyklu o znanym na całym świecie Jacku Reacherze, autorstwa Lee Childa, no, czyli klasa sama w sobie, zatytułowany Strategia wyjścia. A Jack Reacher, wiadomo, fenomen. Filmy z Tomem Cruise'em, teraz na przykład serial na platformie Prime Video, no świat oszalał na punkcie tego bohatera. Najnowsza historia rozpoczyna się w kawiarni w Baltimore, gdzie pijący czarną kawę Jack przy wyjściu czuje, że otarł się o niego tajemniczy facet. Zagląda do kieszeni, ale nic z niej nie zniknęło, no więc po prostu wychodzi. Kiedy w sklepie z płaszczami, gdzie chce zapłacić gotówką, oprócz kasy z kieszeni wyciąga tajemniczą notatkę z desperacką prośbą o pomoc, no nasz bohater, jak zawsze, postanawia zgłębić kolejną zagadkę na swojej drodze i jak zawsze zaryzykuje własnym życiem dla dobra tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Krytycy mówią, że mimo upływu lat, autor Lee Child wciąż potrafi wydobyć ze swojego bohatera to, co świat po prostu pokochał najbardziej. A to przecież nie jest łatwe. Można mnożyć przykładów, jak po latach lubiani bohaterowie stawali się po prostu nijacy, ale nie jest tak w przypadku Jacka Reachera. Lubicie dobrą, mocną, męską sensację? Albo po prostu jesteście w grupie fanów tej serii? No to z przyjemnością oddam w wasze ręce jeden egzemplarz Strategii wyjścia. Ale jak to u nas bywa, najpierw trzeba rozruszać trochę swoje szare komórki i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, którym tomem serii o Jacku Reacherze jest właśnie książka Strategia wyjścia? Przypominam i w zasadzie trochę podpowiadam, jest to tom jubileuszowy. Odpowiedź oraz oczywiście kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty powinnaś albo powinieneś otrzymać od nas Strategię wyjścia od Lee Childa, wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Wy otwieracie maila? A ja wam zagram dobrą klasykę rocka. Aerosmith, już teraz w Rock Radio.

The Cranberries i Dreams w sobotnie popołudnie w Rock Radio. No, głos pani Dolores do dziś dzieli ludzi. Można lubić, można nie lubić, ale wyjątkowej barwy odmówić jej po prostu nie można. A co czeka nas w Rock Radio w najbliższych minutach? Proszę bardzo, Creedence Clearwater Revival i grupa Foreigner między innymi. Pasuje? Wiadomo, w końcu łączy nas klasyka rocka.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, wciąż słuchacie sobotniego programu Rock Radio poleca na wynos. Dobra informacja jest taka, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, co to to nie. Mamy godzinę 18, więc czas sprawdzić, co słychać w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy.
2: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
3: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
2: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nadmorskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nadmorskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
4: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów, chyba najsmaczniejsze na świecie, obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
2: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
0: Pogoda.
2: Zachód słońca dziś około 20:30. Jest szansa, żeby go zobaczyć, bo mamy bardzo pogodne niebo. Jutro dalej cieplutko od 23 do 27 stopni i nadal pogodnie, ale jutro pojawią się już przelotne opady deszczu, a na południu Polski możliwe też burze.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Rock Radio Pinball Wizard i oczywiście nieśmiertelne Dechu. No, może wstyd się przyznać, ale dość późno poznałem ten numer. Nie wiem w zasadzie, jak to się stało, tym bardziej, że prywatnie jestem fanem tego zespołu. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a ja tylko tak przypominam, że jak co tydzień w piątki startuje u nas głosowanie na naszym Facebooku na kultową już płytę tygodnia, czyli album klasyki rocka, który gramy dla was w całości, od deski do deski, w każdą niedzielę po godzinie 20. No i właśnie kolejne takie głosowanie trwa na naszym Facebooku. W ten weekend wybieracie między krążkiem Stóż od Skankenanzi, na którym znajduje się m.in. kultowe Hedonism czy All I Want, a albumem What's the Story Morning Glory od oczywiście grupy Oasis, a na nim wizytówki słynnego rodzeństwa z Manchesteru, Wonderwall czy m.in. Don't Look Back in Anger. No i teraz, który z tych albumów zagramy dla was w całości już jutro, zależy tylko i wyłącznie od was. Wskakujcie nawet już teraz na naszego Facebooka i oddajcie głos na swojego faworyta, a kto wie, może jutro spotkamy się tu wszyscy o godzinie 20 i posłuchamy właśnie twojego wyboru. Płyta tygodnia już jutro o godzinie 20, zapraszam w imieniu Ryśka Brzezińskiego, a głosowanie jak zawsze na naszym Facebooku. Chicago, Hard to Say I'm Sorry, oj dawno nie grałem wam tej ballady, więc swój błąd naprawiam. No szczególnie, że to kapitalny kawał klasyki rocka.

0: Niezmiennie potrafi człowiekowi podładować baterię. Spin Doctors, Two Princes w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, gwarantowana tylko u nas, bez względu na godzinę czy dzień tygodnia. Mamy jej całe wiadra, więc za chwilę kolejne tego dowody. April Wine między innymi. No więc kochani, nuda wam z nami po prostu nie grozi. Tym bardziej, że za chwilę kolejna szansa na zgarnięcie ode mnie wyjątkowej nagrody, no więc myślę, że nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że zostanie z Rock Radiem się po prostu opłaca.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

The Rolling Stones i Satisfaction. No i ciężko się nie zgodzić. Jak odpalicie Rock Radio, to satysfakcję macie po prostu gwarantowaną. Taka oto nasza radiowa symbioza. Słuchacie sobotniego programu Rock Radio poleca na wynos. W moim wiaderku rozmaitości, że tak powiem, została mi ostatnia nagroda, którą muszę wam dziś wręczyć. No, to znaczy muszę i oczywiście chcę. A tym razem do oddania mam najnowszy thriller autorstwa pani Agaty Zamarskiej, zatytułowany Niespodziewany gość. Możecie znać już ten tytuł z naszej anteny, ale wasze zainteresowanie nim jest wciąż tak duże, że wychodzimy naprzeciw waszym prośbom i znowu dajemy szansę na zgarnięcie tej pozycji. Historia, słuchajcie, zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi dochodzi do makabrycznego morderstwa. Ofiarami jest małżeństwo Rokickich, a jedynym możliwym świadkiem tych wydarzeń jest ich nastoletnia córka Viola. Problem w tym, że w wyniku stresu i szoku dziewczyna nie pamięta absolutnie nic z feralnego wieczoru, dlatego o pomoc w wyciągnięciu z niej wszystkich istotnych faktów prowadzący sprawę komisarz Rudzki zwraca się do uznanej psycholożki Alicji Neyman. Bez wspomnień Violi sprawa może po prostu utknąć w martwym punkcie. Bez ściemy polecamy waszej uwadze tę książkę, szczególnie jeśli macie sentyment do dzieł pani Agaty Christie. Sama autorka Niespodziewanego gościa przyznaje, że czerpała z niej bardzo wiele inspiracji. Zresztą z Agatą Zamarską rozmawiał niedawno nasz niezawodny Kuba Kaleta, a całej ich rozmowy możecie posłuchać oczywiście na naszej stronie rockradio.pl albo w aplikacji Spotify. Ale to taka dygresja, no bo creme de la creme jest prosty, pytanie konkursowe i nagroda, którą za chwilę wam, mam nadzieję, wręczę. A pytanie konkursowe dziś brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi czwarta książka pani Agaty Zamarskiej? Odpowiedź oraz oczywiście tradycyjne uzasadnienie, dlaczego akurat właśnie ty zasługujesz na wygraną w naszym konkursie, podrzucajcie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A teraz coś dla fanów polskich lat 90., bo to Mysłowic. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Gramy dalej.

0: Rock Radio Talking Heads i Road to Nowhere. No, klimat w tym numerze nie ma daty ważności. Nigdy się nie znudzi. Tu Rock Radio, sobotnie, późne już popołudnie, trwa w najlepsze. A jest najlepsze, kiedy możemy wspólnie słuchać najlepszej klasyki rocka. I koniec kropka. Tilt i In Excess to nasza najbliższa muzyczna przyszłość. Dlaczego? No bo łączy nas wszystkich klasyka rocka w Rock Radio, więc dobrze, że jesteście z nami.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Sobotnie Rock Radio poleca na wynos trwa i trwa mać. Kajetan Kajtoruszczyk melduje się wciąż za sterami tej radiowej łajby. Godzinę 19 rozpocznie nam pan Sting i spółka, czyli oczywiście The Police. No i za moment ciekawa propozycja na spędzenie dzisiejszego wieczoru z Rock Radiem w tle. Witajcie, dzień dobry, gramy dalej.

Uwielbiam linię basu w tym kawałku. T-Rex, Hot Love w rozpędzający się powoli sobotni wieczór z Rock Radiem. No właśnie, wieczór powoli puka nam do drzwi, więc jeśli nie macie jeszcze planów, jak go sobie spędzić, a nie macie ochoty na tak zwane latanie, wiadomo o co chodzi w weekend, no to zostańcie z nami na dużo dłużej, bo już dziś po godzinie 22 będziecie mogli posłuchać dwóch kapitalnych rozmów. Na początek Kuby Kalety z utalentowanym aktorem Krystianem Pestą, znanym m.in. z serialu Behawiorysta. Dał tam absolutny popis aktorstwa. Panowie pogadają m.in. o studiowaniu na łódzkiej filmówce, genezie słynnej historii, że Łódź to miasto Meneli, a także o tym, jak Krystian wspomina swój udział w programie Azja Express. A tuż po tej rozmowie gościem Mariusza Stelmaszczyka będzie jeden z najlepszych i chyba najpopularniejszych komentatorów sportowych w kraju, czyli Jacek Laskowski, który wydał właśnie swoją książkę Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, w której opowiada o pracy podczas Mundialu w 1994 roku, no, który, jak sam powiedział, był ostatnim tak zwanym analogowym Mundialem w historii. Książka, sport, komentatorka, zbliżający się Mundial, kultura, muzyka i wiele, wiele więcej już dziś w programie Niezły Gość po godzinie 22, więc jeśli coś przegapiliście w tym tygodniu, to nic straconego. Można się zrelaksować w sobotni wieczór i nadrobić naprawdę ciekawe spotkania z ciekawymi ludźmi. Polecam, tak szczerze, bez ściemy. I szczerze, bez ściemy, zagram wam teraz kapitalną klasykę rocka. Creep i Stone Temple Pilots już teraz dla was w Rock Radio.

0: EMF, unbelievable. No niemożliwa jest ta klasyka rocka. Faktycznie, ale jak odpalicie rock radio, to możecie mieć pewność, że usłyszycie tylko klasykę rocka i to tylko tą najlepszą. Konkurencja to, można powiedzieć, nędzna podróba. Za moment posłuchamy wspólnie największego przeboju grupy White Stripes, no, który, można powiedzieć, przeżył renesans, kiedy zaczęto go grać na stadionach piłkarskich, a kibice zaczęli wydzierać się na tym słynnym intrze. Na bank wiecie już, o co mi chodzi, więc sami wiecie, że warto zostać z nami na dłużej. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

Maria Kings, You Really Got Me. No, rocznik 64, a wcale się nie starzeje. Przynajmniej dla mnie. Tu Rock Radio, nasze sobotnie spotkanie powoli dobiega końca, dlatego wykorzystam ten moment, żeby przypomnieć wam, że oczywiście wczoraj na naszej stronie rockradio.pl ruszyło głosowanie do kolejnego notowania niezwykle lubianej przez was klasycznej dziesiątki, czyli naszej listy przebojów klasyki rocka, które wybieracie wy. Na bank nieraz mówiliście sobie, że no chcielibyście mieć wpływ na to, co gra akurat w radiu, to proszę bardzo, wychodzimy do was frontem i dajemy wam taką możliwość, bo to, co zagra w naszym notowaniu i w jakiej kolejności, naprawdę zależy tylko i wyłącznie od was. Zapraszam już teraz na naszą stronę rockradio.pl i zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu, no bo kto wie, może to właśnie twój faworyt znajdzie się w tym tygodniu na szczycie naszej listy. Klasyczna dziesiątka, jak zawsze, w najbliższy piątek po godzinie 18, a poprowadzi ją dla was niezmiennie Mariusz Stelmaszczyk. Zapraszam w imieniu Mariusza. Nirvana, About a Girl, wrzućmy sobie do gara odrobinę najlepszego grunge'u. Tu Rock Radio.

Proszę bardzo, jak kończyć? To po polsku. No, w końcu mamy obowiązki polskie, prawda? Jak to mawiał słynny Romek. Tilaf, wychowanie na zakończenie naszego sobotniego spotkania. Kajetan Kajtoruszczyk, dziękuję za wspólnie spędzone 5 godzin. Oddalam się właśnie na spoczynek, mam nadzieję zasłużony, ale wracam do Was już jutro o godzinie 15. Mamy sobotni wieczór, więc no, kto może i chce, to niech zrobi coś głupiego, a komu potrzebny jest na przykład oddech, to niech po prostu sobie odsapnie. Ważne, żeby obie grupy miały w tle odpalone Rock Radio, bo wtedy satysfakcja jest po prostu gwarantowana. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i do usłyszenia jutro. Strzała!

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1980. To właśnie w tym roku na ekrany kin trafiają filmy Piątek 13, Gwiezdne Wojny, Imperium Kontratakuje, Lśnienie, Wściekły Byk oraz Sława. Czechosłowacki astronom Ladislav Brożek odkrywa asteroidę numer 3834JE, która zostaje nazwana Zappa Frank, a erupcja wulkanu Mount St. Helens w amerykańskim stanie Waszyngton zabija 57 osób.
2: Za to dokładnie 46 lat temu, czyli 18 maja 80 roku, umiera Ian Curtis, lider, wokalista, autor tekstów zespołu Joy Division.
1: Prześledźmy ostatnie godziny życia dzisiejszego bohatera.
2: Wszystko dzieje się w Macclesfield, w hrabstwie Cheshire, w szeregowym domu przy Barton Street. Ian i Deborah są zaledwie 5 lat po ślubie, ale ich związek od dawna chyli się ku upadkowi.
1: Ian Curtis ma zdiagnozowaną epilepsję i kilka prób samobójczych na koncie. Feralnego wieczora Ian prosi żonę o wstrzymanie procedur rozwodowych. Kobieta odpowiada, że rozchwiany emocjonalnie małżonek do rana i tak pewnie zmieni zdanie. Ale jednocześnie w obawie przed jego napadem lęku Deborah proponuje, że spędzi noc razem z Ianem.
2: Mężczyzna najpierw się zgadza, ale potem zmienia zdanie. Nie tylko mówi, że woli pobyć sam, ale również prosi, by żona nie wracała do domu przed południem. Ian miał do tego czasu wyjść z domu, żeby spotkać się z kolegami z zespołu.
1: W nocy mężczyzna ogląda film Stroszek w reżyserii Wernera Herzoga, słucha też płyty The Idiot i Iggy Popa. Zdejmuje ze ścian zdjęcia żony i ich rocznej córki. Pisze również list do swojej partnerki.
2: Nad ranem wiesza się na sznurze do bielizny. Nazajutrz jego ciało znajduje żona. 23-letni Ian Curtis, lider Joy Division, umiera na miesiąc przed wydaniem singla z największym przebojem tego zespołu, czyli Love Will Tear Us Apart.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Zagadnieniu Roka w Rock Radio.
1: Tym razem zaglądamy do roku 1945. To właśnie wtedy zakończyła się II wojna światowa. I dokładnie 19 maja 1945 roku, czyli równo 81 lat temu, w Londynie na świat przyszedł Peter Dennis Blandford Townshend, gitarzysta i autor tekstów The Who. Na co dzień woli by mówić do niego Pete. Urodził się w muzykalnej rodzinie, a pierwszą gitarę otrzymał mając 12 lat. Słuchał dużo bluesa, a do jego ulubionych artystów należeli John Lee Hooker czy Bo Diddley. Pete Townshend napisał znaczną większość utworów The Who, w tym najważniejsze hity jak My Generation, Pinball Wizard czy Baba O'Reilly. Jest też jednym z pionierów formy rock opery, a album Tommy z 1969 stał się dziełem przełomowym i doczekał się adaptacji filmowej i musicalowej. Podobnie zresztą było z Quadrophinią. Styl gry Pita Townshenda to nie tylko potężne rytmiczne uderzenia akordów czy solówki, ale też charakterystyczny windmill, czyli efektowny ruch ręką, który przypomina obracające się skrzydło wiatraka. Poza tym Pit słynie także z niszczenia gitar. Jak sam przyznał, wzięło się to z przypadku. Na jednym z pierwszych koncertów The Who niechcący zahaczył gitarą o niski sufit. Uszkodził instrument, a reakcja publiczności sprawiła, że później przerodziło się to w sceniczny rytuał.

0: Co warto zaznaczyć, to to, że Pete Townshend wymieniany jest nie tyle jako gitarowy wirtuoz, co jeden z najważniejszych architektów muzyki rockowej. Nawet Brian May z Queen przyznał kiedyś, że Townshend właściwie wynalazł rockową gitarę.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku Scott Fallman, czyli wykładowca z Uniwersytetu w Pittsburghu, jako pierwszy na świecie używa emotikonów w wysłanej przez internet wiadomości. No, Helmut Kohl zostaje kanclerzem Niemiec, a do sklepów trafiają pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych marek Sony i Philips.
2: Za to dokładnie 44 lata temu, czyli 20 maja 82 roku, wychodzi płyta zespołu Kansas, Vinyl Confessions. Jest to ósma płyta zespołu z takimi hitami jak Ride Away czy Play the Game Tonight.

0: te winylowe spowiedzi.
1: Tak.
0: To jest krążek utrzymany w takiej poprokowo, arena rockowo, progrockowej konwencji. Ja w ogóle znam tę płytę i ją bardzo lubię. Moim ulubionym numerem jest chyba Right Away z tego krążka, ale też polecam piosenkę Chasing Shadows.

0: A okładka tego albumu również nawiązuje do tytułu, ponieważ widać tam winyl, ale wygląda, jakby ktoś po tym winylu mazał cyrklem, po prostu robił szlaczki.
1: No tak wyglądała ostatnia strona mojego zeszytu do matematyki.
0: Dosłownie. No. Tak. No. Ale ja jeszcze miałam poprzedziurawiany cały zeszyt.
1: Ja miałem tam jeszcze inne rysunki, ale to już nie na antenę.
0: No. I już ja wiem jakie. No. Gitarzysta zespołu Carrie Livgren i basista Dave Hope nawrócili się na chrześcijaństwo, po czym zaczęli pisać teksty religijne.
1: Czyli to jest case Muńka Staszczyka.
0: No, w tym przypadku nie spodobało się to Steve'owi Walshowi, który stwierdził, że z tego zespołu odchodzi i założy własny zespół o nazwie Streets.
1: I Steve'a Walsha na wokalu zastąpił John Elefante. W związku z tym Vinyl Confessions to jest pierwsza płyta z nim, czyli z Johnem Elefante przed mikrofonem. I ten chrześcijański skręt, jaki zaliczył zespół Kansas, z jednej strony spowodował właśnie te takie tarcia w zespole, ale z drugiej strony zapewnił zespołowi Kansas promocję właśnie w chrześcijańskich mediach.
0: No.
1: Czyli w Gościu Niedzielnym, tylko że w Stanach Zjednoczonych, czyli Sunday Guest.
0: Sunday Guest, yes, very nice.
1: I dodajmy też, że Vinyl Confessions to także ostatnia płyta zespołu Kansas z wokalistą i skrzypkiem Robim Steinhartem, który po promocyjnej trasie koncertowej odszedł z tej kapeli na kolejne 15 lat. I co ciekawe, podczas kiedy muzycy Kansas nagrywali właśnie ten album, Vinyl Confessions, to przez ścianę swoją solową płytę nagrywał perkusista zespołu Queen, czyli Roger Taylor, prawdopodobnie chodzi o płytę Fun in Space, i muzycy Kansas postanowili zaprosić pana Rogera do współpracy, w związku z tym Roger Taylor śpiewa tutaj w kilku numerach w chórkach. I tak jak już mówiliśmy, ten właśnie chrześcijański zwrot w tekstach zespołu Kansas spowodował konflikty w zespole, zapewnił mu takie nieoczekiwane nowe pole promocji, ale ostatecznie, jak to się mówi, ale na koniec dnia, ta płyta zebrała sporo negatywnych recenzji, no głównie właśnie za te takie chrześcijańskie, takie polaryzujące teksty, bo to nie były teksty w duchu ekumenicznym, tylko takie, że my tutaj wierzymy w Boga, a wy się będziecie w piekle smażyć. No i też muzycy Kansas zebrali baty za pójście w stronę generycznego pop-rocka, dlatego że oni zaczynali od rocka progresywnego, a na płycie Vinyl Confessions brzmią trochę jak Foreigner, trochę jak Journey, moim zdaniem też trochę jak Toto. Ale jak dla mnie nie są to absolutnie zarzuty.
0: Okej.
1: No. W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: mgnieniu roka w Rock Radio.
1: Tym razem zaglądamy do roku 1997. To właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z powodzią tysiąclecia. Odbył się drugi zjazd gnieźnieński. W Ameryce emitują pierwszy odcinek South Parku, a na ekranach kin oglądamy takie filmy jak Piąty element Luca Bessona czy Jurassic Park Stevena Spielberga. I dokładnie 21 maja 1997

bardzo różni się od poprzednich The Bands czy Pablo Honey, zrywając z typowo gitarowym graniem, jednocześnie kładąc nacisk na eksperymenty. Wytwórnia spodziewała się kontynuacji The Bands i początkowo nie wierzyła w sukces albumu. Większość materiału na OK Computer nagrano w zabytkowej posiadłości St. Catherine's Court pod Bath. Zespół chciał mieć więcej swobody i nietypowej akustyki zamiast klasycznego studia. Co ciekawe, część wokali i muzyki zarejestrowano na klatkach schodowych czy na korytarzach. Ciekawe są też tytuły niektórych kawałków, jak Paranoid Android, który odnosi się do Marvina, paranoicznego androida z filmu Autostopem przez Galaktykę.

0: czy Karma Police, który wziął się od żartu wewnątrz Radiohead. Kiedy ktoś zachował się niestosownie, inni członkowie zespołu grozili przyjazdem właśnie karmicznej policji, a później przerodziło się to w jeden z największych hitów grupy. Warto jeszcze wspomnieć, że OK Computer zdobyła nagrodę Grammy za najlepszą płytę z muzyką alternatywną i do dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych płyt lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Strumieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1989. To właśnie w tym roku w Pekinie dochodzi do masakry na placu Tiananmen. Wojsko zabija kilka tysięcy uczestników protestów. Do kin wchodzą filmy Przesłuchanie, Piłkarski Poker, Sztuka Kochania, 300 mil do nieba, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Licencja na zabijanie oraz Batman. A na dom w belgijskim mieście Kortik spada radziecki myśliwiec, zabijając jedną osobę. Ten samolot wcześniej pokonuje 900 km bez pilota, który katapultował się po starcie w Bagiczu pod Kołobrzegiem.
2: Za to dokładnie 37 lat temu, czyli 22 maja 89 roku, wychodzi płyta zespołu Queen pod tytułem The Miracle. Jest to 13. płyta Queen, na której znajdują się takie hity jak The Invisible Man, Breakthrough i oczywiście I Want It All.
1: Płyta The Miracle powstawała w bardzo trudnym dla muzyków Queen czasie.
2: Prawda, dlatego że gitarzysta Brian May dochodził do siebie po rozwodzie, a do tego wszystkiego zmagał się w tym czasie z depresją. Freddie Mercury 2 lata przed premierą krążka dowiedział się, że ma AIDS.
1: I w czasie nagrywania płyty The Miracle o tym, że Freddie jest chory, wiedzieli tylko jego bliscy oraz członkowie Queen.
2: Płyta początkowo miała nosić tytuł The Invisible Man, czyli tak jak jeden z singli promujących ten krążek.
1: Ale tak się nie stało.
2: Tak.
1: Dlatego, że muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą tego albumu.
2: To bardzo ciekawe.
1: No, ale ciekawa jest również okładka tej płyty.
2: Bardzo, bardzo mi się podoba.
1: Płyta The Miracle to jest ostatni krążek Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce.
2: Mhm.
1: No i teraz tak, co my na tej okładce widzimy? Oczywiście widzimy muzyków Queen, ale ich twarze są złączone w jedną.
2: Tak.
1: No są to srogie grzyby. No ale no nie jest tak, to nie jest psychodeliczne, jest.
2: No ale pomyśl sobie, jak kiedyś to musiało być pracochłonne i czasochłonne, żeby stworzyć taką okładkę, ponieważ teraz można to wygenerować w czacie GPT w sekundę.
1: A pod koniec lat 80., żeby stworzyć taki właśnie efekt, trzeba było korzystać ze specjalnego sprzętu o nazwie Quantel Paintbox.

0: No i dodajmy, że inspiracją do powstania tej okładki była okładka singla The Clairvoyant zespołu Iron Maiden. I warto też wspomnieć, że od momentu premiery krążek The Miracle doczekał się kilku reedycji wzbogaconych o liczne bonusy, ale najbardziej kompletna jest ta ostatnia reedycja z 2022 roku, bo poza 10 numerami z wersji podstawowej mamy tu także DVD i aż 5 dodatkowych kompaktów, a na nich łącznie 47 bonusowych piosenek, stron B, singli, wersji alternatywnych i niewydanych wcześniej rarytasów. Wśród tych numerów znalazł się też przez lata zaginiony kawałek Face It Alone.
1: Muszę ci powiedzieć, że moją ulubioną ciekawostką jest jednak ta z okładką Iron Maiden.
0: Ja oglądałem te dwie okładki i nie wpadłem na to, że...
1: Co nie?
0: Że ja dopiero mają to coś teraz, wspólnego.
1: No. Teraz to widzę.
0: Widzisz, jakich można się ciekawych rzeczy dowiedzieć w radiu?
1: Ale to widzisz, no. No, jak się ma takiego mądrego kolegę, to już w ogóle...
0: Och, ale mi tutaj skomplementowałaś. No bardzo mi miło, koleżanko. Pochwalę cię na spotkaniu z szefostwem najbliższym.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, czyli ja, a przed drugim mikrofonem jest Niezły Gość Rock Radia, bo to jest program Niezły Gość, a tym niezłym gościem dzisiaj jest Krystian Pesta. Cześć.
2: Cześć, czyli ja.
1: Tak,
2: cześć.
1: Czyli ty, no. Aktor, znany na przykład z takich produkcji serialowych jak Belfer, Royst 1983, ale również aktor teatralny. A może przede wszystkim aktor teatralny?
2: Nie wiem, jakoś ja tak nie lubię rozgraniczyć. Ja teraz już jakoś tak doszedłem do takiego miejsca, w którym uważam, że film, serial i teatr jest absolutnym dopełnieniem. Że chciałbym zawsze dążyć do takiego złotego środka i utrzymywać wszystkie te rzeczy razem ze sobą, bo chyba to tak naprawdę najbardziej ubogaca ciebie jako aktora i jako człowieka.
1: No to dzisiaj porozmawiamy sobie trochę właśnie o teatrze, trochę porozmawiamy sobie o filmie, trochę o serii, no w ogóle o wszystkim tak naprawdę.
2: O życiu.
1: Pogadamy. Tak, tak. No myślę, że prędzej czy później tak to się skończy.
2: Dokładnie.
1: Ale zacznijmy w ogóle od wątków, które ja forsuję w rozmowie, jak tylko ja jestem jak rekin, który zwęszy w wodzie krople
2: krwi. Podaj PESEL.
1: Dlaczego podaj PESEL?
2: Nie wiem, że od razu wjeżdżasz pierwsze pytanie.
1: Nie, to w ogóle...
2: Określmy, ile mamy lat i wtedy...
1: To nie, w ogóle nie w tę stronę wyobraź sobie. No nie, to jest tak, że jak zwęszę po prostu krople krwi, czyli łódzki wątek, to wtedy po prostu płynę tam i pach.
2: Jedziesz
1: tak. Na przykład gadałem ostatnio, znaczy nie tak ostatnio, ale gadałem z Mateuszem Królem.
2: Tak, absolutnie.
1: Tak, bo gadaliśmy sobie o Kamera Cafe, a Mateusz Król jest z Łodzi. No i musiałem go zapytać.
2: Świetny aktor.
1: Za kim jest?
2: No, jak?
1: No ale dobra, już mniejsza o to. Okej, dobra, więc tak, ty pochodzisz z Torunia,
2: tak,
1: ale ukończyłeś łódzką filmówkę w roku 2016.
2: Tak, zgadza się.
1: I przez 6 lat do tego roku, do roku bieżącego tak zwanego, grałeś w łódzkim teatrze imienia Stefana Jaracza.
2: Zgadza się, absolutnie tak. A od września tego roku znowu jestem w Jaracza, ale Ateneum w Warszawie. Ale tak, niewątpliwie ta historia łódzka trwała wiele, wiele lat i wydarzyło się tam bardzo, bardzo dużo dobrego, bardzo dużo ciekawego i te lata, za które jestem bardzo wdzięczny i też domykam ten pewien rozdział, nigdy go nie zamykam, bo myślę, że w Łodzi dzieje się bardzo dużo dobrego i bardzo ciekawych rzeczy filmowych, serialowych, właśnie teatralnych, ale już gdzieś tak jakby powoli z okiem tutaj na Warszawę, bo to jest miejsce, w którym zawsze chciałem być i jeszcze właśnie będąc w Toruniu, o czym wspomniałeś, gdzieś już tam siebie projektowałem jako tego, no to teraz czas na Warszawę, na to miejsce, gdzie się wszędzie więcej dzieje, gdzie są seriale, właśnie filmy, gdzie jest mnóstwo teatrów. I tak sobie to trwało, przechodząc jeszcze przez Kraków, bo tam od razu dostałem się do teatru zaraz po szkole filmowej, przez tę Łódź właśnie sześcioletnią i teraz tutaj lądując w Bawie.
1: No to chyba tak to właśnie jest, że jeżeli myślisz o karierze, powiedzmy, szeroko pojętej, czy to w show biznesie, w mediach czy coś, no to siłą rzeczy... No, lądujesz w Warszawie.
2: Jako największym ośrodku, siłą rzeczy, bo tu już nie chodzi teraz, czy będziemy zachwalać, czy Warszawa jest pięknym miastem, czy nie, choć ja uważam absolutnie, że tak, ale zaraz będą głosy Krakowa i Gdańska i Poznania, Wrocławia i każdy z nich niewątpliwie jest piękny, a Toruń, z którego pochodzę, jakby też genialny. Natomiast niemniej, no jest po prostu Warszawa ogromnym ośrodkiem, w który skupia naprawdę wiele branż najróżniejszych, w których dzieje się, że tak powiem, to jądro, czyli tutaj jakby jest to centrum tego wszystkiego.
1: No dobrze, to w takim razie, jakbyśmy teraz prowadzili tę rozmowę dla łódzkich mediów, to bym na przykład cię zapytał, czy Łódź filmowa to jest...
2: Dobra nazwa?
1: Nie, to nawet nie o to chodzi. Czy Łódź filmowa to jest już tylko pusty termin, czy to jest cały czas aktualne? A dlaczego o to pytam? Dlatego, że przeważnie to jest tak, że jak ktoś znany przyjeżdża do miasta jakiegoś tam, no to w dobrym tonie jest właśnie zadać mu to pytanie, żeby on się jakoś tak odniósł. No, czy tutaj panie aktorze, tak, jak to tam w tej Łodzi i tak dalej.
2: To prawda.
1: No i co ty o tym sądzisz?
2: Dla mnie niewątpliwie Łódź i tak będzie kojarzyła się zawsze z filmem, bo jako tego aspirującego do bycia aktorem zawsze kojarzyłem jako szkołę filmową właśnie w Łodzi, która wypuściła mnóstwo rewelacyjnych, wspaniałych nazwisk i tak naprawdę myślę sobie też o reżyserach, operatorach, bo tutaj jakby jest ta Mekka tak naprawdę, bo nie ma drugiej takiej szkoły. Teraz jest oczywiście też katowicka, czy też gdyńska, ale to jest ta pierwsza, która te wcześniejsze pokolenia wypuszczała, te sławetne schody w szkole filmowej. I często też po prostu Łódź jest scenografią gotową nawet w niektórych ulicach do wielu filmów i filmowcy też z tego absolutnie korzystają i ma też ogromne zaplecze. No nie da się też pominąć tego, że jakby ta wytwórnia już wyszła z Łodzi, gdzie wcześniej, jeśli miałeś kręcić filmy, to tylko jechałeś do Łodzi. To jakby to właśnie wręcz przeciwnie, aktorzy warszawscy musieli przyjechać do Łodzi, żeby móc kręcić, bo tutaj była wytwórnia. Natomiast teraz, tak jak mówię, właśnie to centrum się przeniosło do stolicy. Ale no... Tak, absolutnie. Jakby ja, wiesz, przechodząc wielokrotnie po ulicach Łodzi, cały czas mam takie, no przecież tutaj wystarczyłoby wziąć klaps, kamery i jedziemy.
1: I powiem ci, że mniej więcej, to będzie niespodziewana ciekawostka, i powiem, że mniej więcej takiej odpowiedzi spodziewałem się, kiedy to pytanie zadałem Bogusławowi Lindzie na planie no. Powidoków.
2: Tak.
1: Ale wtedy on powiedział, że Łódź to jest miasto Maneri.
2: A, no tak.
1: I to jest moja wina. Bo to,
2: znam to.
1: No, to była gruba inba wtedy, no, parę lat temu i to no, przeze mnie, bo w ogóle mogę ci opowiedzieć, jak to było.
2: Proszę cię bardzo.
1: Bo wszyscy znają, wiesz, jakby...
2: No tak naprawdę ten, tak, dokładnie.
1: Tylko ten bon mot, tak, że już to jest miasto Menelini, ale absolutnie, żeby nie było, to nie jest zdanie wyrwane z kontekstu, to tak. Nie było tak, że ja stwierdziłem, dobra, to zrobimy tutaj
2: tłumacz
1: aferę.
2: Się teraz.
1: Dobrze, jasne,
2: dawaj,
1: że tak.
2: Tłumacz się.
1: Dlatego, że na przykład taki zarzut miał to mi koleżanka też z mojej, jednej z moich byłych redakcji, mówiła, że jak z Maciejem Szturem rozmawiała, to on właśnie tak mówił, a to jest takie na pewno wyrwane z kontekstu, jednego...
2: Że wycinka, tak.
1: Tak, tak. Powiedziała, że właśnie nie, że mamy surówkę, że tak powiem, niezmontowane nagranie i... Dobra, wiesz co, to było tak, że no kręcili w Łodzi po widoki.
2: Tak, Wajdę ostatni
1: tak,
2: film.
1: I to było na skrzyżowaniu Zielonej i nie Włókienniczej, tylko Wólczańskiej.
2: Tak.
1: I zaprosili dziennikarzy, ekipa zaprosiła dziennikarzy, znaczy produkcja zaprosiła dziennikarzy właśnie tam, żeby zrobić, no taki po prostu dzień dla mediów, tak? No i my się pojawiliśmy tam, bo ja miałem wtedy dyżur reporterski, więc jeździłem po całym mieście, tak, przygotowywałem tak. W weekend materiały. No i pojawiliśmy się tam razem z koleżanką fotoreporterką, no i nas tam zebrali, wiesz, w jednym miejscu na terenie już nieistniejącego, tam był taki parking dziki. Mhm. No i ja widziałem, jak Andrzej Wajda tam jeździ na takiej szynie jakby i tam kręcą scenę, jak Bogusław Linda jako Władysław Strzemiński wychodzi z kamienicy, no i towarzyszy mu tam grupka osób,
2: tak.
1: No i robili mnóstwo dubli w tym czasie, co było dla mnie zaskakujące, no to Władysław...
2: Że można aż tyle.
1: Że to jest taka prosta sprawa, znaczy ja wiem, że to była cała choreografia, tak?
2: Bo no ktoś bo jeśli tam na tych szynach, tak. Na tej jeździe całej, mm-hmm. No to jest tak.
1: No więc widziałem plecy Andrzeja Wajdy, znaczy nie, no widziałem Andrzeja Wajdę też od frontu, ale to przy innej okazji, tak? Ale wtedy widziałem tylko jego plecy.
2: Tak.
1: I byłem w ogóle zaskoczony, dlatego że Władysław Strzemiński, on nie miał ręki i nogi. Mhm. I to też jest pokazane właśnie w powidokach, tak. Natomiast ja byłem przekonany, że Bogusław Linda będzie jakoś tak utykał, a on miał po prostu w związku z tą ułomnością bohatera, którego grał, on miał tylko obwiązaną właśnie nogę takim zielonym rajtuzem, takim green screenem, aha, powiedzmy.
2: I który chodził, jest postprodukcji dopiero.
1: Tak, i chodził normalnie i zastanawiałem się, no ale jak się nie ma nogi, no to się powinno jakoś tak, wiesz, inaczej to ciało układać, ale ja się na tym nie znam, tak?
2: Tak.
1: No więc, wracamy do głównego wątku.
2: Ta jazda była długa, tak?
1: Tak.
2: Te tory, te szyny. No.
1: No i powiedzieli nam ludzie z produkcji, że zaraz ktoś tutaj do was przyjdzie, to sobie tam nagracie jakąś setkę, a ja potrzebowałem po prostu jakiegoś okrągłego zdania do serwisu informacyjnego, tak po prostu czegokolwiek. Tak jakby
2: cymesiku.
1: Tak, jakby Bogusław Linda powiedział, że w Łodzi jest fajnie, bo tutaj dokazywaliśmy, nie wiem, z Czarkiem Pazurą na przykład i tak dalej, no to mnie by to wystarczyło.
2: No, a tu Czarek kolejny, który wychodzi na Łódź Fabryczną na dworzec.
1: A no tak. Więc ja potrzebowałem czegokolwiek, jakiejś setki okrągłego zdania, tak? No i to przeważnie jest, znaczy to praktycznie zawsze jest tak, że jak jest taka konferencja prasowa, bo taki briefing zwołany, to zazwyczaj jeden z dziennikarzy nieformalnie przyjmuje na siebie rolę takiego
2: prowadzącego.
1: Zadawacza pytań, tak, a reszta po prostu podstawia, wiesz, rękę z mikrofonem i to, co...
2: Zbiera po prostu...
1: Dokładnie tak. To, co spadnie z ust tego rozmówcy, to oni po prostu mają to nagrane i w ogóle no, nie chcą wychodzić ze swojej strefy komfortu, mimo że są dziennikarzami.
2: No też to jest wygodne, no bo masz tę chwilkę i po prostu, wiesz, jest jeden prowadzący, który zada trzy główne pytania i mamy materiał.
1: A poza tym, jak się jeździ z wydarzenia na wydarzenie, nie jesteś w stanie się przygotować ze wszystkiego.
2: No tak, bo oni zaraz jadą na konferencję prasową Urzędu Miasta, a za chwilę później jest Uniwersytet Medyczny i tak dalej.
1: Więc jak jest jeden taki prowadzący, wiesz, to jest najbardziej przygotowany, jeden z dziennikarzy, no to wtedy reszta mówi, dobra, to niech on tam...
2: A ty się chciałeś wykazać?
1: A ja się chciałem...
2: I o to wjeżdżasz.
1: Tak, a ja się chciałem wykazać, bo tam byli głównie dziennikarze prasowi. Ja potrzebowałem czegoś, jakiegoś dźwięku, a nie, wiesz, zdjęć, tylko potrzebowałem, że mi coś powiedział, no więc na różne sposoby go próbowałem podejść i pytam właśnie, no a tam jak się pan przygotował do roli, tak? No on mówi, no przeczytałem scenariusz. Mówię, no super. Znaczy, ja wiem, że tak się do roli przygotowuję. dziękuję, tak, tak, ale z drugiej strony, no nie wiem, myślałem, że
2: chcesz więcej.
1: Tak, no nie wiem, może coś jakiś życiorys zgłębił, tak, może, no nie mam pojęcia, tak, po prostu ja też nie wiedziałem, czego się spodziewać, no i stwierdziłem, dobra, to jak już po prostu w żadną stronę nie dam rady pchnąć tej rozmowy, no to już zapytam o tę łódź filmową.
2: I teraz fanfary?
1: No i zapytałem, czy pana zdaniem ta łódź filmowa to jest żywa, czy ten termin jest cały czas żywy, czy to jest już tylko taka legenda, za którą nic nie idzie? No i właśnie Bogusław Linda powiedział, że no, że kiedyś tam właśnie w Łodzi to było to centrum filmowe, no a teraz to jest miasto wymarłe, miasto Meneli, sorry. Zrobił krótką pauzę, powiedział sorry. Wszyscy na siebie popatrzyli, wszystkim się, no wiesz, to była niezręczna sytuacja, no, dlatego że nikt nie wiedział, jak na to zareagować. No, muszę powiedzieć, że Bogusław Linda wtedy ewidentnie nie był, znaczy mam wrażenie, że nie był w nastroju do rozmowy. To znaczy, no nie wiem, może był zmęczony czy coś, tak.
2: Albo
1: no
2: właśnie bardzo skupiony tam.
1: Albo, wiesz, tak, albo. No ja wiem, że wiesz, jak ci przychodzi nagle zgraja dziennikarzy na plan i cię odrywa od roboty, no to też możesz być jakoś tam wybity z rytmu, no nie? No i biorąc pod uwagę, że to był już koniec rozmowy, już wiesz, nikt nie zadał żadnego pytania po tak mocnym akcencie, no to się zawinęliśmy manatki i wróciliśmy, no tam na jakieś kolejne wydarzenie. I ja w ogóle na samym początku stwierdziłem, że ja nie dam tej wypowiedzi całej, że nie dam tego miasta Meneli, bo to jest po prostu, no, strasznie.
2: Czułeś, że to...
1: No, że to jest takie, no, niezręczne, tak, ale jak się okazało, że gazety zaczęły cytować tę wypowiedź...
2: A dla nich to była pożywka.
1: Tak, no to stwierdziłem, że dobra, no to w takim razie już dajmy ten dźwięk w pełni. No i okazało się, że ta, wiesz, przypadkowa sytuacja, ona zaczęła żyć własnym życiem, stała się memem tak naprawdę, no przecież był wielki odzew, wiesz, koszulki, nie, no tak, produkowane, właśnie jakieś tam, wiesz, no potem, no też, no umówmy się, ale no Bogusław Linda zebrał trochę hejtu za to od łodzian, więc no tak, no taki jest mój wkład w memosferę, można powiedzieć.
2: Badum.
1: No już. No i tyle.
2: No tak, no zostało jakby, no wiesz, szczególnie, że to było w ustach właśnie pana Bogusława, nie?
1: Tak, tak, tak, tak. No, no i tak.
2: Bo nawet jeśli ktoś tak myśli, no to, że sobie to powie na ulicy Wulczańskiej, to nikogo to nie obchodzi, a kiedy tutaj mamy w ramach tego wszystkiego. Ale ja też mam fajną historię z panem Bogusławem. Tak króciutko, ale jak chciałem być aktorem i przyszedłem na pierwszy spektakl w Warszawie, bo tutaj jakby przez rok mieszkałem, zanim dostałem się do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Poszedłem na pierwszy spektakl mój w Warszawie w Teatrze Ateneum w reżyserii Bogusława Lindy. Marilyn Monroe z Agatą Kuleszą, Olgą Sarzyńską, Darkiem Wnukiem i Marcinem Dorocińskim. No, świetny spektakl, uważam, że byłem pod ogromnym wrażeniem i wtedy sobie tak pomyślałem, chciałbym tu kiedyś pracować. Chciałbym, to by spełniło się moje marzenie, gdybym mógł być tutaj w tym teatrze. I zobacz, tyle lat później, właśnie to co pytasz, Łódź, Kraków, znowu Łódź i w końcu ta Warszawa i dostaję propozycję etatu od dyrektora, żebym był częścią zespołu właśnie tutaj z jednej z kluczowych ról Pułapki na myszy, Agaty Christie, którą właśnie teraz mieliśmy premierę w tamtym tygodniu i nagle teatr mówi, to może byś przyszedł na coś, żeby zobaczyć, żebyś, wiesz, jak funkcjonuje nasz teatr i tak dalej. I akurat trafiam na pożegnanie z tytułem, ten Marilyn Monroe, 12 lat później, gdzie na scenie właśnie wychodzi też Boguś Linda, między innymi jakby też gra i wiesz, jakaś taka super klamra i pamiętam, że jeszcze odebrałem sobie ten bilet, żeby tam ten i biegnę i w ostatniej chwili zerkam, bo chciałem zobaczyć, które mam miejsce i który rząd, żeby tam usiąść i patrzę, że jest dyrekcja Teatru Ateneum razem z pracownikami, zapraszają Krystiana Pestę na pierwszy spektakl w najlepszym teatrze, który zobaczy dzisiejszego wieczoru i ja tak to przeczytałem, wiesz, miałem takie, wiesz, nie musieli tego robić wcale, to wystarczyło, tak, że szanowny pan Krystian Pesta, taki rząd, nie? A tutaj do najlepszego teatru w Polsce, na najlepszy spektakl, który zobaczy dzisiejszego wieczoru. Jak wróciłem do nich i jeszcze mówię, to wyście to napisali? Tak, tak, tak. Więc mam do dzisiaj to zaproszenie i jakoś jakaś super klamra powstała właśnie, kiedy nagle zobaczyłem też tego Bogusia i tych wszystkich aktorów i później jeszcze Wojtka Brzezińskiego, bo oni się zamieniali z Dorocińskim razem i to pokazuje, że właśnie, że marzenia się spełniają, że warto marzyć, że jestem w miejscu, w którym chciałem być wiele lat temu. No i tak jakoś, wiesz, ta Marilyn się domknęła i zaczął się nowy rozdział w tym teatrze, zaczął się też mój nowy rozdział w tym teatrze, więc jakaś taka, też miło to wspominam.
1: Czyli sobie to zamanifestowałeś, można powiedzieć.
2: No, jestem dobry w manifestacjach.
1: Tak? Jak
2: nie zdawałem sobie z tego sprawy.
1: Jak Łukasz Jakubiak.
2: Tak?
1: No, nie kojarzysz tego.
2: Jezus, no. No tak. No. Ja się trochę boję siebie czasami, tak, a propos takiego projektowania, ale z drugiej strony bardzo to lubię, bo bardzo lubię się temu przyglądać, że jak marzysz, to jak się to wydarza.
1: Mogłeś nie wiedzieć, bo wy nie byliście w tym samym sezonie programu Azja Express.
2: Nie.
1: No. Nie. Tak, widziałem wszystkie.
2: Widziałeś wszystkie?
1: Tak, widziałem wszystkie, no.
2: To ja już też.
1: No dobra, ale nie o tym, bo chociaż może Azja Express jeszcze powróci. Nie?
2: Oj, to
1: chociaż nie przygotowałem sobie żadnych pytań.
2: No, to się może nabije, no, ale dobra. To jest bardzo, bardzo dużo też do opowiadania. Tak? Niesamowitych takich, no takiego przeżycia na całe życie, bo nagle wtedy ci się zmienia absolutnie perspektywa myślenia.
1: Dobra, to jak już jesteśmy przy Azji Express, to powiem ci, że, to znaczy no, ten kto ogląda to wie, tak, na czym ten program polega i powiem ci, że mam takie wrażenie, że to jest z jednej strony oczywiście program, który no ma jakoś tam oczywiście wypromować produkcję, w której bierze udział akurat dany aktor związany z TVN-em. To jest zrozumiałe, tak? To jest jakby mechanizm znany od lat, tak? No też w programie Kuby Wojewódzkiego też się pojawiają ludzie, którzy biorą udział w produkcjach, które
2: w tym
1: tam...
2: sezonie.
1: Tak, tak, tak, tak, więc no jasne. Ale z drugiej strony to jest też takie ryzyko, że oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że na miejscu jest produkcja, tak, że no, uczestnicy nie są zostawieni sami sobie totalnie, mimo tego, że tam mówi się, że o, tam mają $1 tam tak, do przeżycia tak, na cały dzień. Tak. Jasne, no nie? Natomiast też jestem sobie w stanie wyobrazić, jakie to są emocje, które towarzyszą podczas chociażby łapania stopa, albo po prostu pukania od drzwi do drzwi i nie, proszenia o przenocowanie. Do tego jeszcze no, dochodzi ten element tej rywalizacji. I powiem ci, że ja, tak czysto teoretycznie, gdyby ktoś mnie za 100 lat zaproponował wzięcie udziału w takim programie, to bym miał duży dylemat, dlatego że ja sobie zdaję sprawę z tego, że w stresowych sytuacjach ludzie potrafią być, uczestnicy potrafią...
2: Wychodzi wszystko.
1: Tak, wszystko wychodzi.
2: Wszystko.
1: Ja bym się bał na przykład, żebym w jakiejś takiej sytuacji właśnie stresowej bym na przykład wybuchł, albo po prostu by mi puściły nerwy, tak?
2: I nie da się pudrować rzeczywistości, kiedy masz 18 godzin kamerę. Kamera z nami jest do momentu zaśnięcia i jest tak naprawdę to reporter z operatorem nas budzili wchodząc do mieszkania, bo jest 6 rano znowu i trzeba wstawać i trzeba iść, więc nie da się tuszować rzeczywistości, faktycznie wychodzi najgorsze, ale gdyby mi zaproponowano to jeszcze raz, zrobiłbym to absolutnie z całą wiedzą i z całym doświadczeniem, które się wydarzyło, bo na pewno chciałem mieć super wspomnienie ze swoją siostrą, bo to tak cementuje i tak buduje, że pamiętasz to później już na całe swoje życie i chciałem dopuścić do takiej sytuacji, kiedy ja będę miał 60-70 lat, a moja siostra 10 lat młodsza, czyli 50-60 usiądzie w fotelu i sobie pomyślimy, co myśmy odwalili te 30 tam lat temu, nie? Że to jest coś niesamowitego, a to też jakby nie tuszuje całej rzeczywistości, bo nie tylko nas, naszej relacji i innych uczestników, którzy są z najróżniejszych światów. I nie tylko tak jak mówisz właśnie a propos tego, że ktoś tam akurat coś działa w tym momencie w TVN-ie, bo wyciągani są najróżniejsi ludzie z najróżniejszych branż. Ale to, jak wygląda ta rzeczywistość, jak poznajesz ten kraj poprzez ich kulturę, jedzenie, to jakimi oni są, jest tak samo nie do przygotowania, bo wiesz, czym innym jest przygotować sobie domy, kiedy wiesz, że dzisiaj kamera wejdzie do twojego domu, a czym innym jest zastać po prostu domowników w takiej sytuacji, no, w jakiej żyją na co dzień i nikt nie, wiesz, nie wyciera kurzy, ani nie sprząta ze stołu, bo dzisiaj wjedzie produkcja Azji Express, więc to też nie jest udawane i to ich dobro, ta miłosierność jest też niesamowita i doświadczenia, jakie też zbierasz i kiedy łapiesz się na tym, że oprócz właśnie tej rywalizacji, współzawodnictwa, o której mówisz, bo to nie jest, że sobie dwójka turystów przechodzi przez kolejny kraj, tylko jakby od samego rana ścigasz się do danego miejsca, w międzyczasie masz kolejny etap i tak dalej, tu gdzieś musisz właśnie złapać stopa i łapiesz się na tym, że jest powiedzmy, nie wiem, godzina 17, a ty nic dzisiaj jeszcze nie jadłeś, bo tam rodzina zrobiła ci jakieś szybkie śniadanie, a też wcale nie musiała, ale cię wyprawiła też z jakimś śniadaniem i jest godzina powiedzmy 17, a ty w międzyczasie właśnie się ścigasz, więc ten cały wydatek energetyczny również jest silny i siedzisz na krawężniku, a ktoś ci proponuje w tym momencie, twój kierowca, no bo niestety musicie tu już zostawić na tej stacji benzynowej, a ty jeszcze jedziesz dalej, ale jeszcze mówi, słuchaj, to może kupię wam paczkę chipsów. A nie, to za dużo. A mógłbyś? No to może wam kupię jeszcze kanapki. Nie, kanapki to już za... A oczy mówią tak? A to może jeszcze kole. I kiedy on w pewnym momencie znika i wraca do ciebie z taką wielką torbą rzeczy, które kupił na stacji, to siłą rzeczy nie jesteś w stanie powstrzymać łez. Bo czujesz, że żołądek jest już przyklejony do kręgosłupa i wiesz, że chcesz to zjeść, bo nie ma innej opcji. To nie oszukasz po prostu czegoś takiego właśnie jak biologia i nagle pewne wartości ci się absolutnie przetasowują. Nagle też zaczynasz rozumieć tych wszystkich, co również też prosili ciebie tu w Polsce o tę złotówkę. A właściwie nie o tę złotówkę, tylko tę bułkę, bo ta złotówka nie wiadomo jak zostanie przekazana, ale jakby tę bułkę i widzisz w tych oczach ludzi, że mówią, ja naprawdę dzisiaj nic nie jadłem, czy może pan mnie poratować z głodu? To absolutnie wszystko ci się zmienia. I też po prostu o takich podstawowych rzeczach, o których często zapominamy w tym biegu całym, nie? I co tak naprawdę w życiu jest ważne. Więc takie graniczne doświadczenia i to też, nie wiem, jak ja doświadczyłem w przypadku, kiedy masz siostrę, więc ten instynkt starszego brata, który zawsze jest te 2-3 metry za nią i patrzy, czy wszystko jest w porządku, czy kostka się nie skręciła, czy potrzebuje wody, cokolwiek i tak dalej, to też bardzo fajnie cementuje.
1: A mieliśmy o teatrze rozmawiać.
2: No, zobacz, a jednak jest o życiu.
1: Tak,
2: mówiłem
1: tak,
2: dobrze.
1: Tak. No dobrze, bo właśnie, bo pojawiła się już nazwa Teatr Ateneum Warszawski. Tak. Nieprzypadkowo, dlatego że niedawno, czyli 23 listopada, premierę miał spektakl Pułapka na myszy,
2: tak,
1: w którym też występujesz. Reżyseruje go Artur Tyszkiewicz, a na scenie zobaczymy m.in. Magdalenę Zawadzką, Milenę Suszyńską, Magdalenę Szejbal, no i ciebie.
2: Tak.
1: I to jest sztuka na podstawie tekstu Agaty Christie, czyli no klasyka literatury kryminalnej. I warto tutaj zaznaczyć, że to jest twój pierwszy spektakl w Teatrze Ateneum.
2: Tak, to jest mój debiut. To jest mój debiut, absolutnie. Nie no, ten spektakl to jest total. Ja pamiętam jedną z takich pierwszych rzeczy, pierwszy tydzień naszych prób i Artur, czyli reżyser i zarówno dyrektor teatru, Artur Tyszkiewicz, mówi, kochani, ten spektakl musi powstać. A my mamy, wiemy, to oczywiście, że powstaje. Nie, on musi powstać, dlatego że już jest wyprzedany. A mówimy, ale my przecież jesteśmy w pierwszym tygodniu próby, raptem przeczytaliśmy dwa razy egzemplarz. Już się wyprzedał. Ludzie po prostu jakby, wiesz, nie mogą się doczekać, bo kryminał, wzięcie kryminału na deski teatru to nie jest taki chleb powszedni, wiesz. Kryminał jest zarezerwowany na książkę albo na dobry film gatunkowy, albo serial, jest tego bardzo dużo, ale raczej tego gatunku nie używa się w teatrze. I nagle okazuje się, jakim ogromnym walorem jest użycie właśnie kryminału na deskach teatru, bo można bawić się tą konwencją, można mylić tropy widza, widz bawi się doskonale, bo sam zastanawia się, kto zabił, a dowiadujemy się tego w ostatniej scenie finałowej, więc tak naprawdę jest z nami każdy z widzów przez te 2 godziny i sam rozwiązuje tę zagadkę kryminalną, a motywy są najróżniejsze i gubimy je cały czas i podstawiamy inne możliwości, więc podobno w przerwie pomiędzy jednym a drugim aktem jest giełda nazwisk. Widzowie stoją tam na foyer i rozmawiają bardzo głośno o tym, kto zabił.
1: No to podobnie jak w przypadku spektaklu Szalone Nożyczki.
2: No tak.
1: Który też no, jest komedią oczywiście.
2: No jest farsą.
1: Tak.
2: Jest farsą, więc też trochę inaczej. Też jest absolutnie grana, nie? Mhm. Jako ten gatunek. Bo jest siłą rzeczy farsą. Ale tak, no liczy się tak naprawdę scenariusz i ten plot, który zawiązujemy.
1: I powiem ci, że ostatnio rozmawiałem z Martą Ścisłowicz, mhm, która też gra w spektaklu, właśnie w kryminalnym spektaklu.
2: Tak.
1: Dziewczyna z pociągu. Z tego,
2: widziałem. No, w Och Teatrze.
1: Tak, i też właśnie powiedziałem jej, że no to nietypowo właśnie kryminał w teatrze i zastanawiam się przede wszystkim, dlaczego tak mało jest tego typu spektakli.
2: No właśnie, wiesz co, może to jest powoli czas na to, bo myślę, że kryminał bardzo dobrze rozepchał się w naszej świadomości tutaj polskiej kinematografii i jest tego bardzo dużo i to są naprawdę bardzo dobre kryminały. Niektórzy uważają, że może nawet tego już jest tak dużo, że jest pewnego rodzaju przesyt, więc może dla tych, co uważają, że już jest przesyt, gdzie ja uważam niemniej, że naprawdę celujemy w bardzo dobre gatunkowe seriale i one są świetnie zrobione na poziomie, to może jest czas na realizację ich w teatrze, czyli tych widzów przenieść trochę w inną sytuację i ten 2-godzinny skondensowany spektakl z aktorami na wyciągnięcie ręki, oddziela nas od widza 1-2 metry i tak dalej, to może to jest jakiś nowy sposób na spędzanie czasu i żeby te teatry również ryzykowały i poszły po ten gatunek na deski teatru.
1: A czy biorąc pod uwagę fakt, że nie ma właśnie zbyt wielu spektakli no takiej kryminalnej tematyce, to czy to nie była trudność dla was jako dla aktorów, no że nie było tych punktów odniesienia?
2: Nie, bo wiesz, na przykład Pułapka na myszy jest od ponad 60 lat grana z sukcesem w Londynie. To jest najdłużej grany spektakl ever, chyba, kiedykolwiek. I ja pamiętam, jak byłem teraz w Londynie, wiedząc, że już robimy Pułapkę na myszy i tam jest niesamowite, jest taki pan z takim wielkim licznikiem i jest, dziś gramy 22 172 spektakl. I on naciska i i zmienia się 173. Więc tam się zmieniły 4 razy obsady już w międzyczasie, wiesz, no bo siłą rzeczy przez 60 lat, ale nie poszedłem świadomie zobaczyć to. I tak samo a propos tego, jak mówisz, innych referencji, żeby móc zobaczyć w teatrze, myślę, że były nam kompletnie niepotrzebne dla zbudowania tego świata, żebyśmy właśnie sami na własnych zasadach powołali ten pensjonat Monkswell Manor z lat 50. staroangielski, zasypany śniegiem, gdzie wszyscy goście są siłą rzeczy uwięzieni w tym pensjonacie, bo już dzisiaj nikt z niego nie wyjedzie, to zresztą mówi jeden z bohaterów, i nikt już nie przyjedzie. I więc przez te specyficzne okoliczności, jakim jest Śnieżyca, oni są uwięzieni, a jeszcze są uwięzieni w takim połączeniu międzyludzkim, że wśród nich też jest jeden morderca. Więc to w ogóle bardzo dla mnie fajne też koresponduje z The Traitors, które teraz było w TVN-ie, że tak samo są ludzie uwięzieni w zamku i tam też jest morderca, który czyha każdej nocy i kogoś jakby dzisiaj odstrzeli, a oni między sobą rozmawiają, kto z nich mógłby być, nie? Więc jakby to jest niesamowite, że mimo, że to powstało już 70 lat temu chyba, to jakby wciąż jest aktualne i jest żywe, bo my ciągle lubimy ten schemat.
1: No właśnie, chciałem też się odnieść do tego, że ten literacki oryginał, ten pierwowzór literacki, czyli opowiadanie Agaty Christie, miało swoją premierę w 1948 roku. Jak się gra do tak starego tekstu? On się zestarzał w ogóle?
2: Nie, jeśli chcemy się absolutnie bawić też tym gatunkiem i tą formą, to absolutnie nie. Ja nie czuję, może to jest też, zawdzięczamy to tłumaczeniu, że nie czujemy, że to trąci myszką.
1: A propos, nomen omen. No.
2: Pułapki na myszy. Nie, jest on absolutnie aktualny. On ma nawet swój taki jakiś mały walor, że ten rodzaj dystynkcji tej staroangielskości, to jest jakieś takie próba tuszowania, że nas wcale to jarzmo tego, że każdy gdzieś czuje oddech na plecach, tego, że zaraz dzisiaj może zginąć, gdzieś jakoś tak lekko, wiesz, daje taką poduszkę, że wiesz, oni ciągle próbują zachować pozory. Tam ten rodzaj klasy i gracji jest, że mnie przecież nie tyka, że ja już czuję, wiesz, oddech zimnej stali noża na szyi, że tak powiem. Więc myślę, że to był dodatkowy walor. To na pewno nie było nam wbrew, przeciw.
1: To jeszcze słowo o twojej roli, bo ty grasz tam rolę trotera.
2: Tak, sierżanta.
1: I co ty tam robisz?
2: Przyjeżdżam w pewnym momencie do pensjonatu, żeby rozwiązać zagadkę. Tak sobie myślę teraz, jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć za wiele. Rozwiązuję zagadkę, bo dziwnym trafem jest zbieg okoliczności, że morderstwo, które było dzień wcześniej na pannie Maureen Lyon, ma jakiś związek z mieszkańcami, którzy są dzisiaj w tym pensjonacie Monkswell Manor. Czyli on musi ustalić, kto z tych ludzi zna i był zamieszany w sprawę Longridge Farm, która miała miejsce wiele lat temu, w której trójka sierot zostaje przez kuratele sądu przekazana innemu państwu, którzy zagłodzili jedno z dzieci i ono zmarło na skutek zagłodzenia i złego traktowania. Więc jakby te dwie sprawy mają ze sobą absolutne połączenie i te osoby, które są dzisiaj w tym pensjonacie, nieprzypadkowo się w nim znajdują i ktoś tu najprawdopodobniej właśnie wymierzy karę za to, co wydarzyło się wiele lat temu, za to, co wydarzyło się wczoraj. I te wszystkie pokłosia, o których jakby właśnie między innymi reżyser Artur Tyszkiewicz mówił, bo to jest niesamowite, jak ten utwór też jest bardzo pojemny. A propos roli dzieciństwa naszego i to, jaki ktoś zadał ból w dzieciństwie albo czego nie otrzymaliśmy w dzieciństwie, pewnego rodzaju ciepła, miłości, ma swój efekt dzisiaj. Tak samo jest w przypadku behawiorysty, że ten mój Horst Zeiger nie doświadczył ciepła i miłości w dzieciństwie i zobacz, gdzie to dzisiaj ma swój wentyl, jakby jak można stworzyć zbrodnię doskonałą, tak zaplanować to skrupulatnie, żeby może w końcu wyczyścić się z tego bólu całego, który miał miejsce wiele lat temu, odciąć to grubą kreską, żeby rozpocząć w ogóle nowe życie. Więc ja widzę gdzieś to połączenie między tym wszystkim i to jest niesamowite, że ta Agata Christie również to wypunktowała, a Artur też stara się to wyciągnąć na deski, że to nie jest tylko kryminał, tam jest tylko coś więcej.
1: A ja tylko dodam i przypomnę, że spektakl Pułapka na myszy można oglądać w Teatrze Ateneum w Warszawie. Bardzo miła rozmowa.
2: Dla mnie również.
1: Niezłym gościem Rock Radio był Krystian Pesta. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stalmaszczyk jestem, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Dziennikarz, komentator, chociaż ten dziennikarz to wiem, że tak zmagasz się tego, unikasz tego słowa.
2: Dzień dobry, przede wszystkim pierwszy raz pod już 60 rok życia jestem zaproszony do radia, które ma rok tak. W swojej nazwie, to co już jest dla mnie dużym...
1: No to w serduszku dużym, jest, chyba
2: jest, wychowany jestem na starym dobrym roku. A dziennikarz, tak, troszeczkę się wzdragam przed określeniem dziennikarz, bo często powtarzam, że ta nasza robota komentowania sportu to jest... Nie masz tak dużo dziennikarstwa w sobie, dziennikarstwo to jest jednak coś więcej, to jest jakaś misja, to jest jednak poświęcenie czegoś, to jest jednak walka o coś. W tej pracy przy sporcie czegoś takiego nie ma, to jest jednak praca przy czymś, co jest zabawą, zawsze tak to traktowałem.
1: Bo to wyświechtane, ale zawsze mi się to pojawia w głowie, że piłka nożna to jest ten najbardziej niepoważna rzecz traktowana poważnie, tak?
2: No tak, dokładnie, to jest cały czas, nie zapominajmy, no faceci w krótkich spodenkach biegają za kulką, którą wbijają do siatki i sport taki jest, no to jest zabawą, my powinniśmy go tak traktować, to on powinien nam dostarczać tylko i wyłącznie fajnych, pozytywnych emocji, oczywiście gdzieś jakiś wzruszeń, oczywiście może i jakiegoś smutku związanego z przegraną, ale to nigdy nie powinno wpływać na nasze życie do tego stopnia i na naszą głowę przede wszystkim, żeby wywoływać emocje złe.
1: A powiedz mi, czy to dobrze się dokopałem, że komentowałeś w sumie 12 dyscyplin w swoim życiu?
2: 13 chyba liczyłem nawet. Tak, tak. To jest, ale to mówię, ta połowa tych dyscyplin, może nawet troszkę więcej niż połowa, to była jakaś potrzeba chwili, to był jakiś doskok.
1: Tak, zastępstwo nagłe.
2: Zastępstwo nagłe, tak, slalom specjalny na igrzyskach w Nagano. Takie rzeczy się zdarzały, albo no, zresztą już na igrzyskach w Barcelonie był taki jeden dzień, 92 rok, czyli pierwszy rok mojej pracy. Że zerwało się wszystkie połączenia i komentowałem eliminacje lekkoatletyczne. Miałem dzięki temu okazję komentować fantastyczny bieg Mike'a Marsha na 200 metrów, gdzie on tam zdaje się 19.80 wykręcił, coś w tym stylu.
1: A w ogóle powiem ci, że jesteś hipsterem i drugą osobą w życiu, z którą rozmawiam w tym programie, która interesuje się snookerem. Bo jeszcze pamiętam, był u mnie Leszek Lichota.
2: To snookerzysta. Snookerzysta. Duże S.
1: Sam kiedyś grywałem. W ogóle pamiętam, że to było tak, że jak byłem nastolatkiem, po prostu byłem chory, oglądałem transmisję w telewizji, skakałem po kanałach i tak się wkręciłem. Jeszcze wtedy pamiętam, że grał Nieżyjący Paul Hunter i tak dalej. I miałem takie... Wow, pamiętam, że mój ojciec, który kochał i kocha oglądać raczej boks, tego typu sporty, to mówił: Mariusz, co ty oglądasz te kulki, nie? A ja mówię, możesz, potrafisz siedzieć 4 godziny i patrzeć, jak wbijają te bile, tak?
2: No powiem ci, że na początku komentowałem to sam, potem no już nie dawałem rady jakby współpracować z Eurosportem aż tak, żeby to komentować samemu. Tutaj zaprzągnąłem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka i oni, to był taki początek te 20 parę lat temu forów internetowych i oni stworzyli takie forum, gdzie ludzie się zadawali pytania, wypowiadali i tak dalej.
1: Na antenie opowiadali i w czasie komentowania.
2: Tak, dokładnie.
1: Interakcja pełna.
2: I my żeśmy mieli przez to taki jakby przegląd tej widowni, tak? To znaczy zauważyliśmy, że ogląda bardzo dużo kobiet. Spędza czas przy oglądaniu snookera. No i mieliśmy jakieś tam zabawne sytuacje typu właśnie, że nie wiem, było, przepraszam, ale tam wpis był właśnie, musiałam wyjąć sernik z piekarnika. Co w tym czasie Ronnie O'Sullivan zrobił?
1: Tak. Czy było 147 punktów? No. Tak.
2: Także tak, to było fajne.
1: Naprawdę, uwierzcie nam, że można się wkręcić. Zwłaszcza też, jak się gra.
2: Naprawdę.
1: Ale jak się pójdzie i zagra, to wtedy dopiero jest to poczucie, bo jak się pójdzie na zwykły bilard, to okej, no tam z kolegami w pubie, no to wiadomo, wbija się połówki całe. Mówię oczywiście o bilach. A snooker, no to jednak pamiętam, że jak trochę grywałem, to miałem rzeczywiście, człowiek się napoci, żeby to zagrać. Takiego pełnego...
2: To dosłownie i przenośnie, tak? Dużo stół trzeba troszeczkę pochodzić. Ale zdecydowanie jeszcze większą satysfakcję daje, kiedy te kulki wpadają, nie?
1: Oj tak. Powiedz mi, bo to jest świeża sprawa, miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak, olbrzymie wzruszenie, wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta. W takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest, no to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu, czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie za dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata, a ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
2: Tak, chociaż ostatnio, jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to
1: okay.
2: Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No 16 lat przerwy.
2: Nigdzie nie jeździli na żadną imprezę. I naprawdę...
1: Ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
2: No dokładnie.
1: Właśnie nie pamiętałem, nie miałem szans zobaczyć.
2: Więc to było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda. A wiem, że to pytanie pada, ale i często na nie odpowiadasz w ten sposób, że chyba chodzi o mecz na Wembley. Jeśli ktoś się zapyta, taki pamiętny mecz, taki, że zostaje w twojej świadomości, albo kiedy ktoś się pyta o ten taki najważniejszy, albo nie wiem, pamiętny mecz, to mówisz najczęściej o tym Wembley. A jest coś takiego, że jest jakiś mecz, który też zapadł ci w pamięć, mówisz, Boże, a to było, nie wiem, fantastyczne widowisko, albo były wielkie emocje, a kiedyś go obejrzałeś po latach i stwierdziłeś, aż tak nie, bo ja tak na przykład miałem, bo u mnie był pierwszy impuls, 99 rok, Barcelona, słynny finał Manchester Bayern Monachium, wtedy byłem w szkole podstawowej, więc było tak, że cała klasa w ogóle kibicowała wtedy United, wiadomo jaka była końcówka i zawsze mówię, Boże, jaki to był mecz, a kiedyś, pamiętam chyba w pandemii, właśnie było dużo powtórek w telewizji i leciał ten mecz, nawet pamiętam, że mój tata do mnie napisał, Mariusz, włącz, twój mecz leci, i obejrzałem, mówię, w sumie tak do tej 90 minuty to wiele się nie działo.
2: Prawda? So, ja jeszcze tak mówię o Wembley, ale takim moim pierwszym sportowym coś, co mam w pamięci, meczem, który mam w pamięci, to jest finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium i dwie bramki, tak. Dejne i tak, tak. Wcześniej prowadzenie Węgrów i ten Altan Dunaj, taki piłkarz z opaską na głowie zawsze grał i to jest takie wspomnienie. Wszystkie mecze z tamtego czasu, z lat 70., one wydają się oglądane po latach trochę słabsze. To jednak była inna piłka. To była inna piłka, te podawanie do bramkarza,
1: no tak,
2: ten
1: tak.
2: Bramkarz kozłujący, wykopujący. To jest...
1: Trochę takie wszystko spowolnione.
2: To jest troszeczkę spowolnione. Ja nawet kiedyś miałem okazję na antenie Eurosport komentować legendy mundiali, wspomnienia Mistrzostw Świata, chociażby z roku 70, gdzie były takie dramatyczne mecze ćwierćfinałowe Anglików z Niemcami, później półfinałowe i ja to komentowałem i tak... Wydawało mi się, że to tak obrosło taką legendą, w takie niesamowite były te spotkania. One były jednak rozgrywane w innym tempie, inna to była piłka.
1: No zwłaszcza jak porówna się do ostatniego mundialu, tak?
2: Tak, dokładnie. No, ta piłka się jednak od tych 30 paru lat bardzo zmieniała. To jakby pierwszym takim punktem była ten zakaz podawania do bramkarza. To zupełnie się zrobiło co innego.
1: No, tak, czyli 92 rok, tak?
2: Po Euro.
1: Słynna Dania. Tak. Z wakacji. Tak zwanych. Powiedz mi, ile razy w swoim życiu usłyszałeś, jak ja panu zazdroszczę? Pan ma taką pracę, to jest spełnienie dziecięcych marzeń.
2: Słyszę to codziennie praktycznie, mogę w ten sposób powiedzieć. Tak, bo to jest praca, która dla kogoś, kto kocha sport, jest spełnieniem marzeń. No, nie da się ukryć. Dla mnie ja to nazywam swoją krainą czarów. Tak? Ja wszedłem do krainy czarów w tym 91 roku. A ta moja kraina czarów polegała na tym, że z dnia na dzień poznawałem wspaniałe postaci polskiego sportu, które wcześniej były dla mnie ikoniczne, niedostępne i legendarne, nagle stawały się kimś, komu mogłem podać rękę, przywitać się. Wiele z tych osób mówiło mi po imieniu, traktowało mnie jako kogoś bliskiego. No to było coś dla mnie tak niezwykłego. Zresztą cieszę się tym do dzisiaj. No, miałem okazję współpracować przy okazji pracy w jednej z komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Mieczysławem Nowickim i z naszym wspaniałym kolarzem, medalistą olimpijskim, i on podszedł do mnie, mówi: jak miło pana poznać. Ja mówię: proszę pana, to i mi jest miło poznać. Henryk Grut ostatnio do mnie podszedł, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ja mówię: panie Henryku, przepraszam, to ja powinienem pierwszy podejść i sobie zdjęcie zrobić, bo to jest dla mnie cały czas przeżycie. Całe zresztą było spotkanie w Spodku z uczestnikami tego pamiętnego meczu ze Związkiem Radzieckim w 76 roku, no to ja byłem po prostu tak podekscytowany mimo już swojego wieku i tego, że minęło 50 lat od tamtej chwili, to ja po prostu żyłem tym, jakby to było wczoraj.
1: A kiedy do ciebie doszło, albo, że tak powiem, przyzwyczaiłeś się do tego, bo będąc w tej branży, tak, dziennikarskiej, kiedy spotykasz ludzi, czy ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, właśnie sportu, że okej, na początku jest tak, że wchodzisz do tego Legolandu, bym to też nazwał, jakiegoś takiego, wiesz, parku Disneylandu, tak, że jesteś w takim świecie: o matko, tu jest ten piłkarz, taki piłkarz, ta aktorka, ten aktor, ten muzyk, ale z czasem dochodzi do ciebie, że rozmawiając z nimi, to z ciebie schodzi aż te dziecięce takie podjaranie się i że widzisz w nich też, to są po prostu ludzie, też to jest fajne uczucie, nie? Że po prostu z nimi rozmawiasz i nie czujesz aż takiego dystansu, i jeszcze jeśli kiedy z nim rozmawiasz i traktuje cię na równi, to po prostu czujesz taką pełną satysfakcję. I to jest właśnie bardzo często, ja mam tak, że jeśli z kimś się spotkam i gadam, na przykład: u mnie był ten, tamten, z tamtym była rozmowa, to nie po to, żeby komuś, pewnie sam to masz, że się chwalisz: Boże, poznałem tego, tylko to jest naprawdę fajny człowiek, można sobie z nim normalnie pogadać, nie patrzy na ciebie z góry, że ma nazwisko.
2: Ja mam to do dzisiaj, wiesz, ta fascynacja, jaką mam do dzisiaj. Oczywiście to nie jest jakaś tam ślepa fascynacja na tej zasadzie, że nie wiadomo, co przeżywam i nie śpię nocami. Natomiast jest to cały czas fajne poznawanie ludzi, których się zna z widzenia, z telewizji, z teatru, z filmu, pisarzy, pisarki. To są cały czas fajne doznania, tym bardziej, że, no mówię, no sport to jest jakby ta jedna kraina czarów, ale jestem człowiekiem, który raczej się porusza w różnych dziedzinach. Gdzieś we mnie zawsze i książka, i teatr, i kino było bardzo głęboko, i muzyka, dlatego to te znajomości są dla mnie zawsze wartościowe i zawsze sympatyczne. Nie zawsze gdzieś tam poznawałem ludzi bardzo, bardzo znanych, ale to przeważnie należeli do starszego pokolenia, którzy przy bliższym poznaniu okazywali się mniej ciekawi niż sobie to wyobrażałem, ale wiesz, to już jest inna historia.
1: Ale to też jest tak, że czasami się zastanawiasz, że jeśli masz jakiegoś idola, czy chcesz go na pewno poznać, żeby nie psuć sobie obrazu, wizerunku z plakatu, czy po prostu obrazu z dzieciństwa. Tak?
2: Paru idoli mi się tak, ale pozasportowych, tak, mi się troszeczkę zepsuło, ale to...
1: Dokładnie.
2: Ja mówię, nie żyję złymi emocjami.
1: Ale powiedz mi, czy... Bo piłkarze, na przykład, pamiętam, Artur Borus i paru innych zawodników mówiło, że grało w piłkę, uprawiało ten sport, ale jak już wracało do domu, to raczej nie odpalało meczu, nie interesowało się. Myślę, że dziennikarz sportowy też może tak żyć, bo wydaje mi się, że nie.
2: No ciężko tym nie żyć. Ciężko tym nie żyć. Ja zawsze się śmieję, że czego się nauczyłem przez te 35 lat pracy, to że nigdy twoi najbliżsi nie zrozumieją, że oglądanie meczów to jest praca. Choćby nie wiem, jak zdawali sobie sprawę z tego, co robisz, a jak zarabiasz i co jest z tym związane, to zawsze będzie to oglądanie meczu będzie traktowane jako coś fajnego i przyjemność. A w przypadku piłkarzy czy sportowców, którzy mówili, że nie oglądają, nie odpalają sobie meczów, nie oglądają po powrocie z treningu czy z meczu niczego, to się trochę dziwiłem, bo jednak ceniłem sobie zawsze to, że ludzie szukają inspiracji, tak, wśród najlepszych. Że są piłkarze, którzy, nie wiem, zobaczą jakiś fajny zwód w wykonaniu jakiejś gwiazdy, to sobie następnego dnia
1: spróbują.
2: Potrafią ten zwód na treningu ćwiczyć, próbować. No gdzieś mi się wydaje, że to tak nie można, tak w takim kompletnie być odciętym od tego wszystkiego i chyba nie do końca w to wierzę. W tym wszystkim, którzy się zarzekają, że tak kompletnie nie oglądają. Ja myślę, że tam gdzieś tam
1: oglądają. To jest trochę jak kiedyś Freddie Mercury mówił, bo często on, było tak, że gwiazda rocka mówi, że nie robimy tego aż dla takiego jakiegoś wielkiego fejmu. A Freddie Mercury powiedział, tak, ale ja robię to, żeby były oklaski.
2: Tak, no to jest taka, trudno się od tego właśnie uciec, no tak mi się wydaje. To jest, tak. Natomiast w przypadku komentatora sportowego, oglądanie jest jakimś obowiązkiem, to musi być celowane niestety, w obecnych czasach jest tak, wszystko jest dostępne.
1: Poza tym też chyba można by było wyłapać jakiś fałsz jednak komentowaniu, jeśli ktoś na zasadzie, że no dobra, to jest moja robota, ale się tym nie interesuje.
2: Tak, na pewno tak. Na pewno gdzieś to prędzej czy później wychodzi. Tak, znaczy pewnie, że można być artystą słowa do tego stopnia, żeby tam nikt nie zwrócił na to uwagi, czy ktoś się orientuje, czy nie, ale to nie jest wiarygodne i ja bym osobiście czegoś takiego nie mógł robić. Przyjść, dostać na przykład składy i skomentować, nie? Jednak muszę być rzetelnie przygotowany.
1: Mundial przed nami, na to czekamy, ale powiedz mi, czy inaczej, powiem ci, że jaki na przykład w moim zawodzie piłka nożna miała akurat wpływ. Jak piłka nożna potrafi spowodować, że taki wywiad z osobą, która nie jest związana ze światem sportu, może pójść gładko. Była taka postać, którą na pewno znasz, Johnny Rotten z Sex Pistols. Miałem kiedyś z nim spotkanie, pamiętam, że to był luty, więc w Polsce była taka, a nie inna pogoda. No wiadomo, Polska, luty, nic więcej nie dodaje. Miałem mieć 10 minut, żeby porozmawiać tam na temat jakiejś płyty zespołu Peel, wówczas wychodzącej, czy koncertu, już nie pamiętam. I miałem łączenie i było tak, że menadżer już mówi, że już mnie tam przełącza i tak dalej, on odbiera. No i oczywiście

0: 10 minut i menadżer tam coś tam mówi, że kończymy. On mówi, nie, ja z Mariuszem jeszcze chcę pogadać. Miałem godzinny wywiad. Że jak piłka nożna potrafi w sytuacjach no, przeróżnych spowodować, jesteście z innych światów, mówicie innymi językami, a potrafi zbliżyć. Oczywiście też potrafi dzielić, ale akurat tylko fanem nie jestem.
1: Tak, to prawda. To prawda, że potrafi zbliżać, a to masz rację. To mówię, no mi jakby człowiekowi z wewnątrz piłki ciężko może aż o takie analogie się tutaj pokusić, ale oczywiście rozmowa o piłce nożnej bardzo często potrafi lody przełamać. To czasami pomaga w prostych sytuacjach. Gdzieś, nie wiem, coś potrzebujesz na lotnisku, coś potrzebujesz w jakimś urzędzie za granicą, coś od kogoś, nie wiem, jakiejś przychylności gdzieś na stadionie, no to wiadomo, ale no tak poza stadionem. Na różne rzeczy. To tak, ja to też się śmieję, bo mam przyjaciół w Katalonii, oni nauczyli mnie przeklinać po katalońsku, a tak się akurat złożyło, że bardzo dużo imprez tych międzynarodowych, dużych międzynarodowych obsługują technicy z Hiszpanii i też Katalończycy. I zdarzało mi się na dużych imprezach mieć jakieś kłopoty techniczne i oni przychodzili, mówili, że się nic nie da zrobić, a ja w tym momencie słysząc, że oni są z Katalonii, czy też dowiadując się tego, sobie przekląłem po katalońsku, oni powiedzieli, zaraz będzie wszystko zrobione, miałem załatwione. Więc jakby to jest takie elementy, które też czasami trzeba wykorzystywać, ale tak jak powiedziałeś, tak, piłka zbliża, bo jest uniwersalna.
0: Tak, ale nawet, wiesz, za dzieciaka, jak nikt z nas nie myślał o zawodzie, nie myślałeś o tym, że będziesz komentatorem, to na pewno wtedy rozmawiając, będąc fanem, człowiekiem, który po prostu wszystko przeczyta, o wszystkim słucha, zna nazwiska danej drużyny, że niczym słynny skład Kaiserslautern i tak dalej, że mógłbyś wymienić o 3 w nocy, to też powodowało, że, wiesz, siedzisz, nie ma tematów do rozmowy z kimś kumplem w szkole, gdziekolwiek, rzucasz hasło, nie wiem, Dejna, rzucasz hasło Beckham, rzucasz hasło, nie wiem, Ronaldinho, rzucasz hasło jakiś mecz czy klub i już jest szansa, że przez godzinę po prostu przepadniecie w rozmowie.
1: Tak, tak było, dokładnie tak. To wszystko, no to jest taki, to jest coś, co łączy. To fajne jest, no mówię, dlatego zawsze szukam w tym sporcie i w piłce pozytywnych emocji, tak jak powiedziałeś.
0: To przy podróżach jest super,
1: to jest przy podróżach fajne. No poza tym, no powiedzmy sobie uczciwie, teraz w czasach Lewandowskiego, jak siedzisz gdzieś na drugim końcu świata i ktokolwiek cię zapyta, skąd jesteś z Polski i pada nazwisko Lewandowski, to no weź nie poczuj dumy. No.
0: Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, bo można to odczuć, uważam, w świecie dziennikarskim, że czasy się zmieniają bardziej niż właśnie w latach 90., kiedy ten język był jeszcze bardziej, może nie wiem, czy barwny, ale no można było sobie trochę więcej pozwolić. Czy jest coś takiego, że czasami bardziej się pilnuje, żeby czegoś nie powiedzieć? Już nie chodzi mi o tą historię z 2014 roku o reprezentacji Algierii, co było, tak? Mhm. I oczywiście to dla mnie to bo problem z niczego, ta sytuacja.
1: No nie, to w ogóle to nie była kwestia pilnowania się, no używanie przydomków drużyn afrykańskich jest czymś naturalnym, więc to jakby to nie chodziło o jakieś tam, nie wiem, przełamywanie jakiejkolwiek bariery. To było w sposób oczywisty, jak są czarne gwiazdy.
0: No oczywiście.
1: Z Gany, tak samo są przydomki odzwierzęce w przypadku innych drużyn. Zresztą tam było tyle to wszystko dęte i śmieszne, no,
0: oczywiście,
1: że ja mówiłem,
0: że tak.
1: W jednym określeniu mówiłem o tych pustynnych lisach, ale mówiłem, że zaatakowały niemieckiego niedźwiedzia i jakoś do tego niedźwiedzia się nikt nie przyczepił.
0: Tak.
1: Którego odniosłem do Niemców, tylko do tych pustynnych lisów.
0: Nie, ale bardziej mi chodzi, czy zauważyłeś też, że czasami trzeba się ugryźć w język czy coś takiego, czy nie masz?
1: Ja nie muszę się gryźć w język, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, co mówię i wynika to ona i z wychowania, z takiego troszeczkę też oldschoolowego. Ja na przykład bardzo nie lubię wprowadzenia do języka powszechnego brzydkich wyrazów, tak? To jest moim zdaniem, jak zacząłem czytać jakieś artykuły na portalach, czy gdzieś usłyszę w telewizji przekleństwo, wcale mnie to nie śmieszy. Ostatnio byłem na jakiejś sztuce w teatrze i publiczność najbardziej się śmiała, kiedy padło słowo na K albo na P i wtedy wszyscy wybuchali śmiechem. To mnie troszeczkę przeraża.
0: Zwłaszcza jeśli to jest taki rechot.
1: Tak, to jest troszeczkę rechot i tak wydawało mi się, że ta publiczność taka teatralna jest wyrobiona i niekoniecznie się na to łapie, a tu nie, no kurczę.

0: Dlatego ja wolę, zawsze sobie ceniłem eufemizmy, jakieś fajne
1: nawiązania do czegoś, puszczenie oka, kto wyłapie, ten wyłapie. To jest bardzo spoko.
0: Dokładnie, więc...
1: Jakaś ironia, lekki sarkazm.
0: No na tym to wszystko polega, na to stawiałem i mam to w sobie.
1: Ja się tylko pocieszę z tym pustynnym lisem, tak? To wtedy
0: pustynne
1: było.
0: Lisy, tak.
1: To ja na przykład kiedyś dostałem maila, że pewien pan napisze do mnie do Krajowej Rady skargę, bo w święta Bożego Narodzenia wypuściłem dźwięk któregoś z gości, bo puszczaliśmy wypowiedzi, jak przeżywałem święta i tak dalej. Była anegdotka o tym, jak jedna z wokalistek, już mniejsza nazwisko, powiedziała, kiedy przestała wierzyć świętego Mikołaja, jego córka w samochodzie to usłyszała i przeze mnie przestała wierzyć Mikołaja, więc będzie na mnie skarga.
0: Bez komentarza w ogóle.
1: Powiedz mi, czy jak myślimy właśnie o mundialu, na przykład tym, czy kolejnym, czy w ogóle jeśli pojawia się hasło FIFA, to trochę u nas nie jest taki syndrom sztokholmski, bo z jednej strony wielu z nas ma taki, a nie inny stosunek do tej federacji. Pewne rzeczy nam się nie podobają. Sam nawet kiedyś też w komentarzu powiedziałeś, że Rysiek Ochucki. To było bardzo zabawne i urocze. Ale z drugiej strony pogadamy, a i tak potem, wiesz, każdy z nas zasiądzie i obejrzy mecz taki czy taki na mundialu czy na innej imprezie, nie?
0: Tak, bo kochamy piłkę. Tak. Kochamy piłkę samą w sobie, natomiast nie musimy kochać tych, którzy tą piłką zarządzają, chociaż oczywiście też powinniśmy na nich zwracać uwagę i na to, co robią. Ja zawsze w sporcie podkreślam, że takie dla mnie jest najbardziej przykre czy smutne, że ci ludzie, którzy rządzą jakąś dyscypliną, czy to na świecie, czy w kraju, oni się nie biorą z nieba, oni nie są zesłani przez kogoś, oni są wybrani przez środowisko sportowe. Oni są wybrani od dołu. To jest wszystko w procedurach demokratycznych przeprowadzane, czy to będzie prezes Polskiego Związku, czy to będzie prezes Międzynarodowej Federacji. Świat sportowy sobie takich ludzi wybiera. Narzeka, ale może sobie wybrać lepszych. A komu to przeszkadza? Środowisko siatkarskie wygenerowało sobie teraz prezesa Sebastiana Świderskiego, który jest fantastycznym facetem, jest bardzo dobrym prezesem, jest człowiekiem, który ma mnóstwo zalet i wydaje mi się, że świetnie sobie jako prezes radzi, no ale to od czegoś trzeba właśnie zacząć. Trzeba ze swojego środowiska wygenerować kogoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania. Jeżeli całemu światu piłki nożnej jest obojętne, że, nie wiem, szefem jest Infantino, czy rządzą jacyś kacykowie z jakichś różnych dziwnych krajów, czy podobnie jest w piłce ręcznej, czy w siatkówce, no to ja nie będę za to towarzystwo płakał. Oni sobie sami wszyscy to wybrali.
1: No tak, ale często jak to korporacji, człowiek się boi potem o stołek i tak możemy jeszcze godzinę o tym pogadać, nie?
0: No trudno, ale tak jak powiedziałem, tak. Nikt ich nie zesłał.
1: No oczywiście, że tak. Jakie masz odczucia, oprócz tego pewnie też sentymentu, że nawiązując do książki, do historii 94 roku, jakie masz przemyślenia dotyczące tego, co czeka nas w wakacje? Już rozumiem, że jesteś spakowany.
0: Och nie, spakować to się będę jeszcze dopiero za jakieś półtora miesiąca, bo my jedziemy na mistrzostwa dopiero od ćwierćfinałów.
1: Okej.
0: Większość mistrzostw obsługujemy z Warszawy.
1: Tak.
0: To też pod tym względem będą pierwsze takie mistrzostwa od 70 roku, czyli od mistrzostw, które nawet w polskiej telewizji nie były dostępne, żeby komentatorzy byli przez całe mistrzostwa, przez większość mistrzostw w kraju. No, ale to wynika też z tej niesamowitej logistyki. Tego się nie dało po prostu ogarnąć.
1: To jest po prostu wielkie.
0: To jest wielkie. To jest
1: odległości.
0: Tak, nawet te mistrzostwa świata w Stanach w 94 roku, one były na tyle kompaktowo zorganizowane, że nawet, że przy 24 uczestnikach te mecze były tam komentator mógł obsłużyć, prawda, Darek Szpakowski obsługiwał Kalifornię, czyli mecze w Los Angeles, San Francisco, ja miałem Dallas, Orlando, ktoś tam miał Boston, Nowy Jork, ale to było wszystko, biorąc pod uwagę liczbę meczów, możliwości przedostania się między tymi meczami z miasta do miasta, było w jakiś sposób do zorganizowania. Teraz nie jest, naprawdę, to mi proszę wierzyć. Oczywiście można by zatrudnić tłumy ludzi, ale to jest przecież bardzo drogi interes, tym bardziej, że ktoś oczywiście jak zawsze stara się przy tym zarobić i w tym roku naprawdę wykonuje jakiś potężny skok na kasę. Mhm. Mówię o FIFA i o cenach, tak, które obowiązują, bo nawet same jakieś ceny parkingów pod stadionem są tak wzięte z kosmosu, że Tylko, że znów mówimy, tak samo jak i ludzie narzekają na całym świecie, że są ceny biletów wygórowane, a i tak te stadiony będą zapełnione.
1: No to tak samo jest w świecie koncertowym, tak? Że...
0: No więc sam widzisz.
1: Ale bardziej mi chodzi o świat sportowy, bo na przykład nie będę ci zadawał już tego pytania, bo już nie...
0: Kto wygra?
1: Kto wygra, tak, kto, dokładnie, tak? Nawet ulubiony mundial, chociaż ja przyznaję, że ja mam słabość do tego mundialu z 2006 roku, ale to dlaczego? Dlatego, że tam trochę było dla mnie takie połączenie generacji. Jedna generacja się powoli kończyła, tych wszystkich piłkarzy właśnie z całej reprezentacji Włoch, Del Piero, Totti, Beckham, wszystkich tych, których ja pamiętałem jako dzieciak, a wkraczali właśnie, nie wiem, Rooney, Cristiano Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to był taki the best of, jeśli chodzi o piłkarzy mojej generacji, którą pamiętam za dzieciaka, a potem jak dorastałem. Natomiast tutaj też oczywiście będzie jakiś sentyment, bo to jest na pewno taki schyłek tych absolutnych topów, bo pod tym kątem myślę sobie właśnie o tym mundialu.
0: Last Dance,
1: tak, jak u Jordana, że będzie Ronaldo, że prawdopodobnie będzie Messi, bo jeszcze chyba nie ogłoszono kadry Argentyny.
0: Będzie Neymar,
1: tak, więc to też jest kolejny taki sklep z cukierkami.
0: Tak, trochę tak, to oczywiście. Schyłek piłkarzy z przełomu świata analogowego i cyfrowego.
1: Tak.
0: Piłkarzy, którzy zaczynając swoją karierę jeszcze przede wszystkim byli skoncentrowani na pracy.
1: No tak, to są dzieciaki z trzepaka, że grałem na trzepaku, tak.
0: Robert Lewandowski, czy no jego nie będzie niestety na mundialu, ale czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, to są jeszcze Modric piłkarze, którzy się wychowywali, tak jak powiedziałeś, no, na podwórku i od tego zaczynali i mieli ten etos pracy przez całą swoją karierę. Te nowe gwiazdy już są pokoleniem cyfrowym, one już są już mocno skoncentrowane i na mediach społecznościowych, i na wszystkim dookoła, trochę mniej na piłce. To oczywiście nie mamy się co na to obrażać, bo taki świat jest i tego nie zmienimy.
1: Tak.
0: Ale tak, to będzie Last Dance. Ja miałem takie, ty mówisz o 2006, ja bardzo lubiłem mundial, dobrze wspominam, 86 roku. No, nie tylko dlatego, że Maradona zachwycał w każdym meczu i że był wspaniały finał z Niemcami, ale tam też na tych mistrzostwach na przykład fantastyczną piłkę grały dwie reprezentacje, które później odpadły w fazie pucharowej, czyli Dania i Związek Radziecki. To było, no i grali genialnie w piłkę. To był futbol tak ofensywny, tak uroczy, a jednocześnie tak bardzo przepadł właśnie w tej fazie pucharowej. Związek Radziecki z Belgią w takim dramatycznym meczu, a Dania z Hiszpanią 1-5, ale gdzieś tam właśnie ten mundial z tymi meczami, takimi pełnymi fantazji mi się kojarzy. Także to było wyjątkowe. A w dodatku jeszcze pierwszy rok studiów, egzaminy z anatomii i zarywane noce na mecz.
1: No to jest a propos tego, że jak przypomnisz sobie dany mundial, to wiesz, w tym czasie robiłem albo byłem tu i tu, nie? To jest niesamowite. Te obrazy, które się pojawiają. Czyli kto wygra mundial? Dobry futbol.
0: Tak, wygra mistrz świata. Wygra zwycięzca finału, tak jak mój czasem trener strzelał, a się śmieje. Tak.
1: Więc słuchajcie, jeśli chcecie powrócić do lat 90., książka jak najbardziej to sprawi. A mundial, kolejny mundial, tuż, więc dziękuję ci za spotkanie.
0: Ja dziękuję, bardzo było mi miło.
1: Dziękuję. No i mam nadzieję, że jak już trafi ci się jakiś taki mecz, to rzeczywiście, że będziesz go pamiętał, jak kiedyś się spotkamy, tutaj pogadamy, to powiesz mi, Mariusz, w tych Stanach tutaj, jak nie wiem, komentowałem albo właśnie Last Dance Messiego, Modricza czy Ronaldo, to było coś.
0: Oby tak było. Liczę na to, zobaczymy.
1: Jacek Laskowski, niezłym gościem Rok Radia był, Mariusz Tomaszczyk, dziękuję.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.